odcinek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, odżycza biorę garściami.

0: widzę na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: Radio Gra.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dancer. Wtorek w kalendarzu, 6 października, na zegarach mamy 6. Czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym w poniedziałek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Press, grupa deweloperska Toruń, po raz drugi z rzędu sięga po złoto PGE Ekstraligi. W rewanżowym meczu finałowym torunianie na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu pokonali Spartę 46-44 i już po 10 biegu byli pewni mistrzostwa.
3: Z mojej perspektywy zawodnika, jak to w sporcie, nigdy nie możesz być pewny, bo wiadomo, przewaga przed tym meczem była bardzo duża. Jechaliśmy we Wrocku, średnio we Wrocku nam, nie oszukujmy się, idzie. Zawsze koło tych 36 się kręcimy. Więc byłem lekko zestresowany, ale wiedziałem, że biegi na 3-3, czy tam te 4-2 w plecy są bardziej dla nas niż dla nich, więc wyszło ok. Podoba mi się to, że w półfinale i w finale udało nam się wygrać te dwa mecze, a nie jak w zeszłym roku, tylko obronić bonusy, więc można powiedzieć, potwierdziliśmy. No kurczę, myślę, że lepiej w tym roku smakuje złoto niż w zeszłym roku, bo te mecze były jakby na naszą korzyść. No, więc o to mi chodzi, że to lepiej wygląda i brzmi niż w zeszłym roku. No i super, super, no kurczę, czekamy, nie? Do kwietnia. Super się to zagryzło, że właśnie ja wypadłem, ale zrobił moje, można powiedzieć, punkty Antek. W ogóle juniorzy przez cały sezon dużo nam dawali na pewno u siebie. Zaskakiwali pozytywnie na wyjeździe. My jako seniorzy myślę, że swoje zrobiliśmy. Norik zastąpił Janka. Myślę, że trochę w lepszym skutku na wyjazdach w niektórych meczach. Finalnie nie ma to teraz znaczenia. Mamy złoto i co by nie było, to wygraliśmy ten sezon, a za rok wszystko od nowa. Super, wszystko zagrało. Dzisiaj juniorzy pociągnęli, ja trochę słabiej. Jak ja jadę, to ktoś jedzie słabiej, więc na tym polega sport drużynowy i tyle.
1: Mówił zawodnik Press Toruń Patryk Dudek.
4: Ciężkie finały, widzieliśmy, że będzie ciężko. Każdy zastanawiał, że będziemy bronić te punkty. My chcieliśmy wygrać i zrobiliśmy to, także bardzo się cieszę z tego. Musieliśmy przejechać i odczytać ten tor. Tor się zmieniał z serii na serię, ale udało się wyciągnąć wnioski. Nie wszystkie jakby biegi w moim wykonaniu były bardzo dobre, bo ciężko było znaleźć prędkość, ale bardzo się cieszę, że drużynowo wygraliśmy i z tego się cieszymy.
1: To był z kolei Emil Sajfudinow. Więcej wypowiedzi oraz relacja z niedzielnego spotkania znajduje się na naszej stronie gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Kujawsko-Pomorska Arena Toruń zamieniła się w prawdziwe centrum żużlowych emocji. Powstała tu specjalna strefa kibica. Rewanżowy mecz finałowy PGE Ekstraligi śledziło wspólnie 5000 kibiców.
5: Komentarz na gorąco po zakończonym meczu?
6: Mega cieszymy się z zabronionego mistrzostwa i jesteśmy zachwyceni tym, jak nasi zawodnicy grali. Naprawdę było świetnie.
7: Jestem dumna z toruńskiej drużyny, że udało się obronić ten złoty medal. Naprawdę po prostu jestem pod wrażeniem ich jazdy w play-offach, bo to naprawdę jest pogrom.
5: Wzruszenie jest. Jak w ogóle w tej strefie kibica było? Fajnie, nie fajnie?
7: Fajnie, naprawdę do momentu, kiedy obroniliśmy to mistrzostwo, to po prostu naprawdę aż uszy zatykały się. Tak było głośno.
8: Super, super emocje. Jest super. To wielka radość. Bardzo duża radość.
9: Super. Wszystko. Chłopaki spisali się. Wiedziałem, że obronią. To bardzo, bardzo fajnie było.
5: Cieszy zwycięstwo.
9: Tak, cieszy bardzo. No i za rok też będzie.
10: Apator to apator.
11: Powiem tak, ja jestem w lekkim szoku, bo uważam, że to jest w odróżnieniu od tego, co robiła Unia Leszno czy Lublin. Oni mieli Przyjemskiego. Lublin miał Kuberę, Smektały. To były drużyny, które miały 5 zarąbistych seniorów i juniorów. A kto by się spodziewał, że Antek z Duchińskim nam będą takie punkty robić?
5: Zwycięstwo zasłużone, nie ma co mówić.
12: Oczywiście, oby tylko Bleder został u nas, no nie?
13: Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy świadkami historii, bo Toruń pierwszy raz obronił tytuł mistrza Polski, także cieszymy się bardzo.
5: Jak tam? Gardło zdarte?
14: No jasne.
5: Dumny ze swojej drużyny?
14: Bardzo dumny. Wręcz dziękuję każdym kibicom, którzy kibicowali nawet na tej strefie. No dziękuję po prostu za wszystko.
5: Na gorąco, jak emocje?
15: Bardzo fajnie, szybkie zwycięstwo, bo 10 wyścig to chyba niespodziewanie tak dobrze, bo ja tak się spodziewałem, że 13, 14 wyścig, że Wrocław u siebie jednak pojedzie troszeczkę lepiej.
5: Historia dzieje się na naszych oczach, jakby nie patrzeć.
15: Pierwsza obrona? Tak, fajnie, bardzo fajnie.
5: Jest duma?
15: Jest duma, jest od lat duma, od dzieciaka.
1: Z kibicami nami rozmawiał Artur Stochla.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Nowy sztandar dla Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu został oficjalnie przekazany na rynku staromiejskim. Byliśmy na tej uroczystości z naszym radiowym mikrofonem.
16: Ważna uroczystość. Po pierwsze, pierwsza rocznica powstania Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii po przeformowaniu się w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. A sztandar wręczany centrum to jest Bóg Honor i Ojczyzna, tak jak sama napisy są na sztandarze. Można by rozwinąć poszczególny punkt, ale sztandar jest najważniejszą oznaką funkcjonowania jednostki wojskowej i jego się chroni do końca. Jesteśmy w drugim etapie przeformowania. Kończymy przeformowanie w 2028 roku. Osiągniemy zdolność do wszystkich możliwych szkoleń, jakie obowiązują dzisiaj w stosunku do nowo przyjętego sprzętu wojskowego wojsk rakietowych i artylerii. Takie są plany, żeby to wszystko do 28 osiągnąć te zdolności. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia funkcjonowało od 22 lat. Szkoliliśmy tutaj żołnierzy, którzy na starym sprzęcie, który już praktycznie nie istnieje obecnie w wojskach rakietowych i artylerii, a cała modernizacja przewróciła nam wszystko, bo zmieniliśmy cały park sprzętowy, w związku z tym trzeba było się do tego po prostu przystosować. A i doświadczenia wojny w Ukrainie, przykre, bo przykre, ale pokazują nam, jak prowadzić walkę i to, cośmy też prowadzili tutaj. Usankcjonowaliśmy to w etacie, tak żeby można było być gotowym zawsze do tego, co tam najgorsze jest. Przedstawiłem koncepcję powstania szkoły oficerskiej w Toruniu i na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, ale jest bardzo dobrze. W bardzo krótkim okresie czasu będzie szkoła oficerska.
1: Mówił generał brygady Andrzej Kupis, szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii.
17: Złote frędzle zostały wypełnione historią i przekażemy całą tradycję do muzeum. Jednocześnie ten pierwszy frędzel nowego sztandaru zostanie wypełniony tą historią, który poprzedni sztandar ze sobą nosił przez 22 lata. Nowe centrum, nowy sztandar, nowe tradycje, nowa historia, nowy bodziec, nowa mobilizacja i cała ta historia toczy się dalej. Zmiany są niezbędne. Sztandar jest jednym z głównych symboli, który nam przewodzi. W związku z czym tak uroczyście zawsze ten sztandar witamy i tak uroczyście go żegnamy, aby tylko takie uroczystości się zdarzały.
1: To był podpułkownik Bogumił Będkowski, komendant jednostki Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami 11. edycja Toruń Model United Nations. W wydarzeniu brali udział uczniowie z toruńskich szkół oraz goście z zagranicy. Symulacja obrad ONZ odbywała się wyłącznie w języku angielskim.
18: To są po prostu kompetencje miękkie, rzeczy, których nie nauczą się w ławce. Rzecz jasna, wiedza teoretyczna i praktyka na lekcjach jest potrzebna. Natomiast tutaj uczą się takich życiowych kompetencji organizacyjnych. Pozwólcie, że jako przykład powiem, że mamy w tym roku 96 rodzin goszczących. Przy ponad 700 uczniach to co siódmy uczeń ma kogoś z zagranicy i to wszystko zorganizowali uczniowie.
19: Jak wygląda takie przygotowanie od kuchni? W sensie państwo jako nauczyciele pewnie pomagają z takiej wiedzy merytorycznej, ale pewnie też w samym wyborze tematu.
18: Tak, chociaż przyznaję, że same tematy są w głównej mierze sugerowane przez uczniów. My je ewentualnie weryfikujemy. W związku z tym, że cała konferencja ma charakter bardzo apolityczny.
1: Mówił Daniel Szczygieł, nauczyciel angielskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Toruniu, z którym rozmawiał Artur Stochla.
20: Ja jestem chairem. To oznacza, że moderuję debatę. Dbam o to, żeby delegaci rozmawiali merytorycznie i przede wszystkim z szacunkiem odnosili się do reszty. To jest trudne, natomiast najważniejsze jest, żeby się odnosić do siebie z szacunkiem. Szczególnie w momencie, kiedy jesteśmy tutaj z wielu różnych państw, różnych kultur i tak dalej, ale to jest takie wydarzenie, gdzie naprawdę można poznać kultury innych osób i atmosfera jest naprawdę niepowtarzalna. Zanim zostałam chairem, byłam delegatem przez kilka ostatnich lat, także widziałam debatę trochę z drugiej strony. Przygotowania trwają już od miesięcy. Cała ekipa pracuje ciężko od stycznia, żeby cała konferencja była na miejscu.
1: Mówiła Marta Owczarczak z pierwszego LO w Toruniu.
21: Debatuję w komisji WHO, czyli World Health Organization i jestem Indiami.
19: Jak oceniasz to doświadczenie? Bo widać, że tutaj jest sporo chętnych i cieszy się z ogromną popularnością.
21: Tomun to jest jedno z najciekawszych, wydaje mi się, wydarzeń, w jakim brałam kiedykolwiek udział. Jako persona uwielbiam debatować w sposób rzetelny, opierając się na argumentach, faktów i jakichś danych. Faktycznie tutaj można skorzystać z takiej okazji. Czerowie są bardzo pilnujący, jeśli chodzi o wchodzenie na takie kulturowe tematy, ponieważ wtedy bardzo często wchodzą emocje, a to nie o to tutaj chodzi. Najlepiej debatuje się, jak się zrobi duży research.
1: To była Zuzana Zuzanna Piotrowska, uczestniczka debaty, rozmawiał Artur Stochla.
0: Całą konferencję przygotowuje młodzież. To jest ogromna konferencja dla 250 delegatów, dla około 30-40 zawsze gości z zagranicy, tak nauczycieli, opiekunów, plus oczywiście tutaj nasza siostrzana Filadelfia przyjeżdża również, przedstawiciele Filadelfii.
1: Mówiła Hanna Wrecza-Wilińska, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Toruniu.
3: Sprawdzamy z samego rana, jak prezentuje się prognoza pogody na ten wtorek, 6 dzień października dla Torunia i całego regionu. Wszystko wskazuje na to, że dziś nawet odrobinę więcej na termometrze niż to było wczoraj. Do 19-20 stopni zapowiadają synoptycy, a kto wie, być może to jeszcze nie wszystko. Do tego słońce przeplatane z chmurami i uwaga, bo to wcale nie musi być najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Być może jutro i pojutrze wskazania na termometrach będą jeszcze wyższe. Dzień dobry, o poranku wszystkim mówimy, bardzo nisko się kłaniamy i witamy serdecznie. Rano i dobrze, czyli dobra poranna pobudka w Radiu Gra na 88,8 przed nami. Piotr Olszowski, kłaniam się, witam i zapraszam.

0: Dobre granie o poranku, tak właśnie muzycznie witamy się z wami w ten wtorek, wtoreczek 6 października. Pozdrawiamy wszystkich, którzy być może już w drodze, uważajcie na siebie tak, żeby było bezpiecznie, cało i zdrowo dojechać do celu. A my specjalnie dla was zbieramy te informacje, bez których no ten dzień nie miałby większego sensu. A więc najpierw przegląd kalendarza, 6 dzień października, dziś imieniny Artura, Brunona i Fryderyka, ale też Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta i Wiara. Dziś świętują Wiara. No dobrze. Sezon żużlowy się zakończył, aczkolwiek wątek drużynowego Mistrzostwa Polski na pewno jeszcze nie raz będzie wracał, nie tylko w najbliższych dniach, ale później tygodniach, może nawet miesiącach. Dziś również dzień Borsuka, takie święto, oraz święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jeśli macie jeszcze jakieś powody do tego, aby dziś w sposób szczególny traktować ten czas, ten dzień, dajcie znać 3002 SMS 30 gra, albo dzwońcie po prostu 56 654 3210.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
8: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
9: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: hity pełne energii w Radiu Gra na 88,8 FM i tej energii życzymy wam dużo na ten wtoreczek. Szósty dzień października to już w kalendarzu. Gdzieś tam jeszcze cały czas dyskusje trwają w internetach tak zwanych szeroko pojętych dotyczące ostatniego żużlowego weekendu i dużych emocji związanych z obroną przez toruńską drużynę złotego medalu drużynowych Mistrzostw Polski. A tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie zaglądali na portal Gra FM, odsyłam już teraz, bo tam dużo zdjęć z waszej aktywności w press strefie kibica, o której też dużo się dyskutuje. Niektórzy trochę żałują, że być może nie postarali się bardziej o tej bilety. Z drugiej strony ograniczona ich ilość faktycznie była. Natomiast ci, którzy byli, mogą obejrzeć się na zdjęciach w szerokiej fotorelacji na portalu Gra FM. Dokąd to odsyłam? Choćby teraz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ellie Oaks i Lavinia, Reasons. Tak się ten numer nazywa i to już za nami, ale do siódmej jeszcze trochę pogramy między innymi. Początek będzie tak jak początek, dobry początek dnia, czyli męskie granie orkiestra przed nami. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Łazienka, jak to łatwo powiedzieć.
9: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej, na co dzień.
8: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
9: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, pod tym czy nad tym, gwanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
8: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor, doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
9: Zdecydowanie tak.
8: Servitor, z pasji do pięknych wnętrz.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
16: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUVy Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
17: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Po reklamie.
0: Sprawdzamy z samego rana, jak prezentuje się prognoza pogody na ten wtorek, 6 dzień października dla Torunia i całego regionu. Wszystko wskazuje na to, że dziś nawet odrobinę więcej na termometrze niż to było wczoraj. To 19-20 stopni zapowiadają synoptycy, a kto wie, być może to jeszcze nie wszystko. Do tego słońce przeplatane z chmurami i uwaga, bo to wcale nie musi być najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Być może jutro i pojutrze wskazania na termometrach będą jeszcze wyższe.
1: To jest Radio Gra.

Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra o 7. Nas kolejne najważniejsze informacje z Torunia, z regionu, z kraju, ze świata. To będzie taka informacja, która może nie jest dziś najważniejszą, ale ciekawą, bo oto dziś nastąpi oficjalne otwarcie muralu na Lewobrzeżu. Miłośnicy i mieszkańcy Podgórza, a także fani tak zwanego street artu będą mieli okazję spojrzeć na tę część miasta, czyli Lewobrzeże, z zupełnie innej perspektywy. Taką artystyczną proponują nam organizatorzy. O godzinie 11 przy szkole podstawowej numer 15 odbędzie się otwarcie muralu społeczny Herb Torunia, a temu otwarciu, temu odsłonięciu tego muralu towarzyszyć będzie spacer przewodnicki po miejscach przedstawionych na tym właśnie muralu. Udział jest bezpłatny. Nie wiem, czy rzeczywiście możecie liczyć na to, żeby szef zwolnił was z pracy o 11, ale może jednak będzie jakaś chwila przerwy, albo po prostu jesteście w okolicy i wcale już nie musicie spędzać tego czasu w pracy. Tym bardziej zazdrościmy i polecamy, aby wziąć udział w tym wydarzeniu. Radio.

0: Bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnych wiadomości. Trochę szczegółów pogodowych też będzie, a po 7 między innymi tradycyjnie, choć w nietradycyjnej odsłonie, o może w ten sposób, bo nie w wykonaniu naszej wróżki, która się urlopuje, tylko moim i moich dobrych, właśnie nie wiem jak to nazwać, pomocników prosto z gwiazd. Będzie horoskop, o tym chciałem powiedzieć, więc nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty

0: dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
7: Po reklamie.
8: To jest wtorek, 6 dzień października. Na zegarach jest 7 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
9: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport, zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Przenosimy się na ulicę Kościuszki. Pojutrze rusza kolejny etap remontu. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Od najbliższego czwartku od godziny 9 do piątku na odcinku od Grudziąckiej do wiaduktu będzie obowiązywać całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz autobusów, w tym miejskich. Pojazdy do 3,5 tony dojadą tylko do Batorego. Największe utrudnienia zaplanowano na ten weekend. Całkowicie zamknięta zostanie jezdnia od strony szpitala miejskiego, także dla samochodów osobowych. W tym czasie nie będzie możliwy także dojazd do posesji i w związku z tym wykonawca prosi o przeparkowanie pojazdów na sąsiednie drogi.
9: Kasia, a co z komunikacją miejską?
10: Autobusy linii 24, 26, 34, 40, N91, N94 i N95 pojadą objazdem z pominięciem przystanku Święto Pełka 01. Zatrzymają się na czas utrudnień na przystanku Garbaty Mostek 04.
9: Zmieniamy temat. Miasto intensywnie przygotowuje się do budowy mostu zachodniego w Toruniu. Cały czas trwają konsultacje społeczne.
11: Termin nadsyłania propozycji i uwag konsultacyjnych dotyczących zachodniej przeprawy mostowej, czyli mostu zachodniego, został wydłużony do 31 października, więc możecie Państwo wysyłać maile na adres MZD, czyli Miejskiego Zarządu Dróg. To jest adres konsultacje most@mzdtoruń.pl. To jest ważna przeprawa dla Torunia, ważna przeprawa dla regionu. Jednak w tej chwili przebiega przez małą nieszawkę, czyli między domami. Część domów będzie do wyburzenia. Tam w zależności od wariantu 2 lub 3 domy plus budynki gospodarcze. MZD, czyli Miejski Zarząd Dróg wraz z Urzędem Miasta Torunia szuka cały czas rozwiązań.
9: Mówił Łukasz Broniszewski, prezes Fundacji Stabilo.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Kierowcy od północy mierzą się z nowym cennikiem na stacjach paliw. Zmieniła się maksymalna stawka. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, dziś za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 79 groszy, za litr 98 7,66, zatem o 6,7 groszy więcej niż wczoraj. W dół poszła za to cena oleju napędowego, w tym przypadku mamy 6-groszowy spadek do 7 zł 80 52 groszy. Trudno jednak prognozować, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach.
13: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników. Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów.
9: Mówił minister energii Miłosz Motyka.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: To jest raport sportowy, zapraszam. Po raz pierwszy w historii boleśnie, po rzucie karnym, piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Takim wynikiem wczoraj w Zenicy zakończył się mecz w Lidze Narodów.
14: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie.
9: Oceniał selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. Do wczorajszych piłkarskich emocji w Zenicy będziemy jeszcze wracać w naszych dzisiejszych raportach sportowych.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
9: Dziś na termometrach ma być maksymalnie do 19, może 20 stopni. Na niebie w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur. Nie powinno padać i jutro w Toruniu także bez opadów.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
8: 6 października w kalendarzu. Artur Brunon Fryderyka. Wszystkiego dobrego. Raz jeszcze pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy jakikolwiek, nie tylko imienny powód do świętowania w tym dniu mają. I dobrego dnia wszystkim życzymy. Piotr Kolszowski, dzień dobry. Cześć po siódmej. Gramy dalej.

Neptunika, What If w radiu gra na 88,8 FM. A już teraz jak zwykle o tej porze, jak na zbiórkę, jak na jakiś ważny mecz. Albo dobra, może nie poruszajmy na razie jeszcze tematu ważnego meczu. Do tego wrócimy za chwilę. Horoskop, do tego zmierzam, to przed nami wtorek, 6 dzień października. Ten dzień sprzyja konkretnym działaniom i szybkiemu załatwianiu spraw. Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Trochę jak wczoraj wieczorem, prawda? O Jezus, znowu poszedłem w piłkę, niepotrzebnie. Ale kilka niespodzianek może wyjść zdecydowanie na plus. Baran będzie chciał dziś mieć wszystko zrobione właśnie na już. Czasem jednak warto pozwolić innym nadążyć za nami. Byk trafi na okazję, której trudno będzie się oprzeć. Cokolwiek to będzie miało być. Nie wiem, czy to jakieś zakupy w internecie, czy jakaś propozycja być może współpracy na takiej płaszczyźnie zawodowej. Bliźnięta usłyszą coś, co zmieni ich plany na dzisiejszy wieczór i całkiem możliwe, że to będzie zmiana na lepsze. Rak może dziś odkryć, że pewna osoba myśli o nim częściej niż przypuszczał. Natomiast tutaj nie jest powiedziane, myśli dobrze, czy myśli źle. Warto brać na to poprawkę. Lew dostanie okazję, żeby zabłysnąć, tym razem bez konieczności robienia jakiegoś wielkiego wejścia. Natomiast panna powinna dziś trochę zwolnić i pozwolić sobie na małe przyjemności. A jak napatoczą się gdzieś po drodze duże przyjemności, to też to brać. Nie wszystko musi być idealnie zaplanowane. Być może czeka pannę dziś miła niespodzianka od kogoś, kto bardzo docenia jej obecność. Dobrego dnia dla wszystkich.

0: Sonic i Sky w radiu gra na 88 i 8 FM, a przecież moglibyśmy tyle innych piosenek zagrać w tym momencie, prawda? Na przykład znowu w życiu mi nie wyszło, albo nic się nie stało. I jeszcze podejrzewam, ta playlista jest niestety bardzo długa u nas już. Mieliśmy dużo okazji, stosunkowo dużo okazji do tego, żeby testować piosenki, które mają nas podnosić nieco na duchu. A to wszystko dzięki naszej kadrze narodowej w piłce nożnej, która funduje nam jakiś taki emocjonalny piłkarski roller coaster, mam wrażenie, bo wystarczy wspomnieć kilka ostatnich spotkań. Właśnie z tych ostatnich dni zaczęło się od remisu z Bośnią i Hercegowiną tutaj w Polsce. Później mieliśmy bolesną przegraną ze Szwecją, a przecież mieliśmy się odegrać za baraże marcowe. Później wysoka wygrana z Rumunią. Wczoraj przegrywamy z Bośnią. Mało tego, z Hercegowiną też, na wyjeździe. 1-0 w tych ostatnich minutach, tracimy bramkę. Nie wygląda to dobrze. Najgorzej, wszystko na to wskazuje, w opinii naszego selekcjonera, zaprezentował się sędzia, bo takich karnych, panie sędzio, się po prostu nie gwieździe. Koniec, kropka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: e-bilet.pl.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2000.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: To jest Radio Gra.

rano i dobrze. Dobra poranna pobudka w Radiu Grana 88,8 FM. A teraz, drodzy Państwo, będzie Gary Statystyk ze specjalnej akcji, którą służby przeprowadziły w weekend. Służby, dokładnie policja, do spółki ze Strażą Miejską. Otóż funkcjonariusze wybrali się na toruńską Starówkę po to, żeby upewnić się, właśnie, bo to nie jest tak, że policjanci czy strażnicy miejscy jadą i zacierają ręce, ale gdzie wlepimy mandatów. Nie, oni po prostu jadą, żeby upewnić się, czy kierowcy parkują zgodnie z przepisami. Czy na przykład nie zostawiają tych samochodów w miejscach, w których ani to nie wygląda dobrze, ani też nie wpływa na poziom bezpieczeństwa, bo na przykład straż pożarna chciałaby tędy przejechać, a nie będzie mogła. No i co się okazało, że nie wyglądało to tak dobrze, jak być może na to strażnicy i policjanci liczyli. 92 interwencje, było trochę mandatów, były też, no właśnie, krążą takie zdjęcia w internecie z blokadami założonymi koło. Ja bym tego blokadą nie nazywał, bo to jakoś tak nie najlepiej brzmi. Nazwałbym to, o, wiem, mechaniczną zachętą do pozostania w Grodzie Kopernika na nieco dłużej. Wiem, że nazwa jest nieco dłuższa, mniej praktyczna, ale prawda, że brzmi lepiej?

0: I Go, Take Me Back. To już za nami w Radiu Gra na 88,8 FM, ale do 8 jeszcze trochę pogramy. Pan Dawid się na przykład pojawi ze swoim sezonem, wcale nie jesiennym. Dawid Podsiadło u nas jeszcze przed 8. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Zrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
2: Oszczędności nie do wiary.
1: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
2: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
1: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: Jeśli potrzebujesz

0: firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
7: Dziś na termometrach ma być maksymalnie do 19, może 20 stopni. Na niebie w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur. Nie powinno padać i jutro w Toruniu także bez opadów.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
8: To jest Radio Gra.

0: coraz bliżej 8 na zegarze, o pełnej oczywiście raport i szczegóły pogodowe, a my przypominamy, bo wspominaliśmy o tym już wczoraj, od czwartku kolejne utrudnienia na Kościuszki, od godziny 9 w czwartek na odcinku od Grudziąckiej do wiaduktu całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony, z kolei osobówki dojadą tylko do Batorego, natomiast największe utrudnienie zaplanowano na weekend 10-11 października, będziemy do tego wracać w naszych serwisach informacyjnych, przeczytacie o tym też na portalu Gra FM. Zmiany są istotne i wiem, co sobie niektórzy myślą. Przecież miał być tylko remont torów, później wymiana nawierzchni. Może oni tam jednak metro budują? Ja powiem tak, nie traćmy nadziei.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, za chwilę serwis informacyjny Raport, czyli nasz w Radiu Gra. I trochę o pogodzie na dziś, więc warto zostać blisko radia. Nie odchodźcie daleko, można ewentualnie odejść na chwilę, zaparzyć sobie kawy, ekspres, czajniczek. Metoda absolutnie dowolna. Grunt, żeby wrócić do porannych rytuałów, czyli słuchanie Radia Gra.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
3: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
1: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
7: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
1: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności z TB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. TB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
8: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
9: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2000.

0: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
1: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
0: Pewne zwycięstwo.
1: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Po reklamie.
3: Mamy wtorek, 6 dzień października, jest 8 w Radiu Gra. Pora na kolejny raport.
4: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. W Toruniu ruszyły ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Potrwają do najbliższego piątku. Co to oznacza dla mieszkańców? O tym już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: Mieszkańcy codziennie w godzinach od 7 do 15 mogą spotkać w mieście zarówno umundurowanych wojskowych, jak i osoby realizujące szkolenia w ubraniach cywilnych. Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności prowadzenia działań na terenie czasowo zajętym przez przeciwników. Zajęcia odbywają się w różnych rejonach Torunia, także w pobliżu trakcji kolejowych. Żołnierze nie mają przy sobie broni palnej, ale w trakcie ćwiczeń wykorzystywane są drony.
4: To nie jedyne ćwiczenia wojskowe, które zaplanowano w najbliższych tygodniach.
5: Tak, w ten weekend na drogach województwa pojawią się żołnierze 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka. Ćwiczenia wojskowe obejmą kluczowe trasy regionu, w tym autostradę A1, drogę krajową nr 91 czy okolice linii kolejowej w miejscowości Odolion. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu.
4: Zmieniamy temat. Na finiszu są prace przy budowie nowoczesnej bazy technicznej toruńskich wodociągów przy szosie bydgoskiej. Aktualnie montowane są tam panele fotowoltaiczne. Trwa także uruchamianie węzłów cieplnych. Wszystko ma być gotowe do końca roku.
6: To jest taka baza w postaci zaplecza technicznego, czyli warsztatów, garaży, również zaplecza socjalnego dla wszystkich naszych pracowników, którzy pracują w wydziałach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. My w tej chwili użytkujemy taką niewielką bazę na rogu Łukasiewicza i ulicy Okrężnej, ale jest to baza już niezwykle przestarzała. Kiedyś była zbudowana jako baza tymczasowa. No wiele lat trwało, aż wreszcie udało nam się przystąpić do realizacji takiego obiektu już z prawdziwego zdarzenia.
4: Mówił Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów. Teraz kultura. W Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu powstaje wystawa poświęcona Robertowi Małeckiemu. Związany z naszym miastem i regionem, znany pisarz kryminałów świętuje 10-lecie swojej twórczości. Stąd pomysł na prezentację jego dotychczasowych literackich osiągnięć. Ekspozycja Kryminalna dekada Roberta Małeckiego ma być pełna intrygujących historii i tajemnic. Wernisaż już w piątek, a wystawę będziecie mogli oglądać do 31 października.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Kierowcy muszą głębiej sięgnąć do kieszeni i nie chodzi tym razem o ceny paliw. W górę idzie OC. Najmocniej od 2,5 roku. Obecnie średnia krajowa ceny samochodowej polisy to 653 zł, o 29 zł więcej niż przed miesiącem. Powodem są rosnące koszty likwidacji szkód.
8: W związku z tym możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu.
4: Ostrzega Maja Raczyńska z Rankom. Kierowcy szukają sposobów na oszczędności. Można zarejestrować pojazd w innym województwie. Najdroższe stawki za OC mamy w Gdańsku, średnio 877 zł, a najtańsze w Opolu 639.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
4: To jest raport sportowy, zapraszam. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Najlepsza polska tenisistka wygrała z Chorwatką Doną Vekić 4-6, 7-6, 6-2. To spotkanie miało dramatyczny przebieg, bo Świątek po przegraniu pierwszej partii, w drugiej przegrywała już 2-5, ale była w stanie odwrócić losy spotkania i o ćwierćfinał zagra teraz z Iwą Jowić. Teraz piłka nożna. To był wieczór pełen emocji i sportowych kontrowersji. Polska reprezentacja piłkarska przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. O wyniku zadecydował rzut karny. Po 4 kolejkach Polacy mają na koncie 4 punkty za wysoką wygraną z Rumunią i remis z Bośnią w Warszawie. 2 wyjazdowe porażki ze Szwecją i w rewanżu z Bośnią spychają naszą drużynę na 3 miejsce w grupie.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
4: W najcieplejszym momencie dnia w Toruniu ma być maksymalnie do 20 stopni. Na niebie przeplatanka słońca i chmur bez opadów. Powieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzyma się na stabilnym poziomie. Warunki biometeo będą korzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
3: To już po ósmej, dzień dobry, cześć, kłaniamy się bardzo nisko i witamy serdecznie wszystkich zebranych przy radioodbiornikach. Kolejna godzina porannego rano i dobrze w radiu gra przed nami. Magic in the Air na początek tej godziny. Piosenka, która może się też piłkarsko trochę kojarzyć, bo to przecież z mundialu w 2014 roku. O, żeby trochę zreperować być może te nie najlepsze nastroje kibiców polskiej kadry narodowej. Robimy głośniej, gramy.

Tylko kochaj mnie w Radiu Gra. A proszę bardzo, kochamy ten numer i pewnie jeszcze do niego wrócimy. Ale teraz będzie polecajka radiowa. Polecamy wam wydarzenie, które zbliża się wielkimi krokami, bo oto 14 października Teatr Baj Pomorski zaprasza na zwiedzanie późną porą wieczorową, żeby nie powiedzieć, że to dla niektórych tych najmłodszych na przykład będzie już prawie noc. Wszystko w ramach Festiwalu Kultury Bez Barier. To będzie okazja, aby zajrzeć do teatralnego ogrodu, w którym znajduje się niezwykła scena szekspirowska. I tutaj odbędzie się specjalny pokaz świetlny. A jak zapowiadają artyści i organizatorzy, podczas nocnej wędrówki spotkamy mityczne i baśniowe postaci inspirowane twórczością samego Williama Szekspira. Przyznaję, ostatnio starówką wracałem po zmroku, też napotkałem mityczną postać wychodzącą z za rogu pytającego, czy dam piątaka na wino, ale to nie o takie mityczne postaci tutaj chodzi i tych zdecydowanie nie należy się obawiać, tylko zapisać sobie tę datę. Przypomnę raz jeszcze, 14 października, czyli to już za tydzień w środę od 19 do 21. Więcej szczegółów na ten temat na naszym portalu Gra FM.

0: Simply Red w Radiu Gra, to już za nami na 88,8, a przed nami rewolucja w polskim wojsku, a przynajmniej taka wizerunkowa, bo chodzi o nowy mundur i kamuflaż. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało nowy wzór takiego munduru polowego dla żołnierzy Wojska Polskiego i to jest, uwaga moi drodzy, pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat. Ten nowy komplet ma oferować lżejsze i zdecydowanie bardziej wytrzymałe materiały, nowoczesny układ kamuflażu oraz, to też jest absolutna nowość, po raz pierwszy w historii krój zaprojektowany z myślą o kobietach. I to nam się podoba, to się chwali. Przed jednym tylko mam taką delikatną obawę, bo do tej pory jak żołnierz, wiecie, musiał szybko wskoczyć w mundur i w skrajnym przypadku nawet pomylił swój z czyimś, no to dramatu nie było. Natomiast teraz panowie z wcięciem w talii będą wyglądali tu, będę dyplomatą, specyficznie. Więc trzeba będzie na takie pomyłki uważać w armii. No i nie ma wzmianki też, czy w ocenie i ostatecznym wyborze tego nowego munduru brały też udział niezamężne kobiety. Wiecie, o co chodzi? Żeby jednak nadal za tym mundurem szły panny sznurem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Let's
4: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
14: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

Rano i dobrze. Dobra muzyczna pobudka na tej fali, jak zwykle. Macie to jak w banku, na 88,8 FM. A teraz będzie o ćwiczeniach. Wspominaliśmy o tym już wczoraj, że w Toruniu zaplanowano ćwiczenia organizowane przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i tak oto w tej przestrzeni miejskiej, wcale nie na poligonie gdzieś pod Toruniem, gdzie ktoś na grzyby sobie być może pójdzie, co nie jest ani bezpieczne, ani dozwolone, przypominamy. Tylko w samym centrum nawet mogą pojawiać się żołnierze. I tutaj organizatorzy apelują o to, aby brać to pod uwagę. Z drugiej strony, jeśli ktoś będzie miał wątpliwości dotyczące tożsamości uczestników takich ćwiczeń, czy to rzeczywiście są nasi żołnierze, to może zadzwonić w tej sprawie do oficera dyżurnego Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest specjalny numer telefonu 887-751-401. Jak podałem za szybko albo nie zapisaliście, odsyłam www.gra.fm. Tutaj taki kontakt znajdziecie i w ten sposób będzie można zweryfikować, czy to prawdziwi, czy przebierańcy.

0: Margaret i Prima Ballerina, tak się ten numer nazywa. I to już za nami, a do dziewiątej jeszcze trochę pogramy. Między innymi pojawi się tutaj Robert Gawliński. Nie stało się nic, nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolwiek

0: więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
4: Oszczędności nie do wiary.
3: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
4: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
4: W najcieplejszym momencie dnia w Toruniu ma być maksymalnie do 20 stopni. Na niebie przeplatanka słońca i chmur bez opadów. Powieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzyma się na stabilnym poziomie. Warunki biometeo będą korzystne.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
5: Radio gra. Hity pełne energii.

Coraz bliżej 9 na zegarze, o pewnej zapraszamy na kolejne informacje w raporcie, trochę szczegółów pogodowych na dziś. A kibice cały czas jeszcze żyją tym finałem, ostatnim, niedzielnym finałem drużynowych mistrzostw Polski PGE Ekstraligi. Mamy to złoto, ono zostaje w Toruniu, cieszymy się, czekamy na fetę, bo takie komentarze też się pojawiają, ale informacji oficjalnych jeszcze na ten temat nie ma. Kibice chcieliby razem z żużlowcami dzielić tę radość ze złota, nie tylko w strefie kibica. Natomiast takie pytania też w internecie się pojawiają, jak żyć przez najbliższych kilka miesięcy do początku przyszłego roku, przyszłego sezonu. No to pytanie to zadajemy też wam, dajcie znać, można zadzwonić 5665432100 i zostawić nagrywkę. Jakie macie dobre recepty na to, żeby żyć bez żużla przez dobrych kilka miesięcy w Toruniu? Co macie zamiar oglądać, czego słuchać, do jakich obrazków wracać? Czekamy na wasze sygnały.

0: 9 już bardzo blisko, a wraz z nią oczywiście najważniejsze informacje o tym, co dzieje się w Toruniu, w regionie, ale też w kraju i na świecie. Już za chwilę opowie Marta Manerowska. To w raporcie o 9, tuż po informacjach, również szczegóły pogodowe na dziś. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
10: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
11: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
12: Po reklamie.
13: Wtorek, 6 dzień października, jest 9. Czas na raport.
14: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa przechodzi wizualną odnowę. Główne wejście, hol i garderoby zostaną odświeżone według nowego projektu.
15: Monitoring. Monitoring, który został założony na elewacji budynku, to w kontekście dbałości o bezpieczeństwo naszych uczestników. To także zakup nowego oświetlenia, między innymi do tej sali widowiskowej. To nie jest jeszcze proces ukończony. Będziemy go kontynuować. Nie byliśmy w stanie też zakupić wszystkiego od razu, ale ten proces będzie na pewno trwał. I jeszcze jedna rzecz, to co mi leżało bardzo na sercu, aby też poprawić komfort pracy naszych pracowników, więc wprowadziliśmy klimatyzację do pomieszczeń biurowych, małych, niewielkich pomieszczeń, w których naprawdę ciężko się pracowało, więc te klimatyzatory się pojawiły.
14: Mówiła profesor Joanna Kucharzewska, prorektorka do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zmieniamy temat. W Toruniu powstanie nowa przestrzeń dla młodych mieszkańców. Urząd Miasta ogłosił przetarg na wykonanie miejsca spotkań dzieci i młodzieży przy Gagarina 152. O szczegółach powie już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
16: Inwestycja obejmie kompleksowy remont i przebudowę lokalu. Powstanie tu nowoczesna przestrzeń integracyjna, edukacyjna i terapeutyczna dla młodych torunian. W lokalu znajdziemy m.in. wspólną strefę edukacyjno-rozrywkową z miejscem do odpoczynku, strefę beauty, warsztatową, jadalnię z aneksem kuchennym, gabinet psychologiczny, szatnie i pomieszczenia sanitarne. Jak podkreśla miasto, centrum zostało zaprojektowane we współpracy z młodymi ludźmi. Będzie to miejsce ogólnodostępne, ma być gotowe w ciągu 5 miesięcy od momentu podpisania umowy. Zmieniamy temat. Jak powinna wyglądać organizacja ruchu na Gałczyńskiego w Toruniu? Ruch powinien być jednostronny czy dwustronny. O tym zadecydują torunianie. Spotkanie urzędników z mieszkańcami w tej sprawie odbędzie się jutro o 17.30 w klubie osiedlowym Kameleon przy Tuwima. Drogowcy zapytają też mieszkańców z okolicy, jak powinno wyglądać parkowanie na wyremontowanej Gałczyńskiego. Konsultacje w tej sprawie potrwają do 16 października, ale głos można zabrać także nie wychodząc z domu. Piszcie na konsultacje@um.torun.pl. Słuchacie raportu? Kierowcy samochodów nie są jedynymi, którym państwo zamierza dokładniej zaglądać pod maskę. Rząd bierze na celownik elektryczne jednoszlady. Nowe przepisy zakładają m.in. zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które mogą osiągnąć prędkość wyższą od dopuszczalnej.
0: Uprawnienia do kontrolowania rynku zyska transportowy dozór techniczny, a sprzedawcy wprowadzający do obrotu niezgodne z prawem pojazdy zostaną obciążeni karami finansowymi. Resort chce też skłonić użytkowników hulajnóg do zadbania o porządek i bezpieczeństwo i uregulować sposób oddawania wypożyczonego sprzętu.
16: To była Magdalena Greinert. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreśla, że przepisy mogłyby wejść w życie jeszcze w tym roku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
16: Maksymalnie 19 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie mieszanka słońca i chmur, nie powinno padać, wieje umiarkowany wiatr. A jutro w naszym mieście właściwie bez większych zmian w pogodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Kolejne informacje wracają do nas za niecałą godzinę, oczywiście po 10, ale my trzymamy rękę na pulsie. I z drugiej strony, jeśli wy wiecie o tym, że dzieje się coś ciekawego albo intrygującego, niepokojącego w Toruniu, dajcie znać ten numer nasz antenowy, czyli 56 654 3210. Cały czas do waszej dyspozycji. A ja już pięknie dziękuję za dziś. Mariusz Pucuło za chwilę. My ponownie spotykamy się jutro, punkt 6. Piotr Kolszowski. Dobrego wtorku, wtoreczku życzę. Trzymajcie się, pa, pa. Cześć.
11: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Bryska w Radiu Gra, a ja przeglądam sobie weekendowy bilans służb miejskich w Toruniu, które no, sprawdzały, jak parkujemy i nie wygląda to za dobrze. Podjęto 92 interwencje, na 37 pojazdów trafiły blokady uniemożliwiające odjazd z miejsca popełnionego wykroczenia. Wobec 42 kierujących zostało przeprowadzone postępowanie mandatowe, a w 4 przypadkach sprawa trafiła do sądu. Tak było w ostatni weekend, ale to nie znaczy, że dzisiaj też nie będą sprawdzać, także lepiej parkować przepisowo, chociaż to zawsze możemy zwalić na turystów. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie i zapraszam do 13:00, nasza przedpołudniówka, hity pełne energii, za chwilę Michael Jackson.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wolność, to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Dużo dobrego!
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
12: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
13: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
14: A psu na budę, dosłownie.
13: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad, zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
14: Szczegóły na zielonearkady.com. Let's go!
15: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
16: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Ewa Farna jest znowu wolna. Po 13 latach rozstała się z mężem, ale od razu, żeby nie było żadnych niedomówień, dopisała, że nie były w to zamieszane osoby trzecie. Ewa Farna za nami, a co przed nami? Zmiany w pogodzie. Spokojnie, spokojnie, nie tak szybko, jeszcze dzisiaj całkiem przyjemnie, 19 stopni, słońce zza chmur, jutro zresztą podobnie, w czwartek może troszeczkę popadać, ale dopiero pod koniec dnia, a piątek to jest ten dzień, kiedy temperatura już ostro zjedzie, już nie będzie 19, 20, 21, tylko 13 stopni, a potem do takiej temperatury będziemy musieli zacząć się przyzwyczajać. Więcej informacji o pogodzie w Toruniu na dzisiaj za momencik, potem zaśpiewa Britney Spears.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
3: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności STEB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. STEB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
9: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
10: A psu na budę. Dosłownie.
9: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
11: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Maksymalnie 19 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie mieszanka słońca i chmur, nie powinno padać, wieje umiarkowany wiatr. A jutro w naszym mieście właściwie bez większych zmian w pogodzie.
14: To jest Radio Gra.

I po Wyłowczynie Demonów był hitem w kinach, był też swego czasu numerem jeden na Netflixie. Aktualny numer jeden Netflixa to film Żyjemy Jeden. Jak czytam, wciągający dramat o byłym skazańcu i miłości strażniczki więziennej. Jeżeli chodzi o seriale, to lalka spadła na miejsce drugie. Na pierwszym, Na wschód od Edenu. Czyli też stara powieść w nowej wersji. Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Tak, gramy już teraz, potem między innymi Alok.

0: Ale przyjemne brzmienie. It don't matter, to Alok i Sophie Tucker w Radiu Gra. To co, robimy kawkę? Zbliża się 10:00, można chyba już zacząć parzyć drugą kawę. Nie jesteśmy rekordzistami, jeżeli chodzi o picie kawy. 3 narody zużywają ponad połowę kawy na świecie. To Amerykanie, Francuzi i Niemcy, którzy łącznie zużywają 65% całkowitej konsumpcji kawy na świecie. No, na szczęście dla nas jeszcze wystarcza. Za chwilę 10:00, za chwilę raport i pogoda.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
12: masz. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Po reklamie.
0: Pozdrawiamy o 10:00. Zapraszam na raport i prognozę pogody, a potem gramy dalej. Sylwia Grzeszczak i jej piosenka Mango.
18: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek ważny temat dla aktywnych mieszkańców. W najbliższych dniach i tygodniach ruszają konsultacje społeczne w różnych dziedzinach, a my dzisiaj w naszych raportach śledzimy harmonogram.
19: Kwestia diagnozy. Diagnozy, która dotyczy UNICEF-u, czyli UNICEF-u Polska. Chodzi oczywiście o dzieci i młodzież. Wiemy, że Toruń jest miastem przyjaznym dzieciom. Należy teraz sprawdzić, jakie są doświadczenia, opinie i propozycje mieszkańców dotyczące właśnie sytuacji dzieci i młodzieży w Toruniu. To polega na tym, że rozmawiamy z dziećmi w ramach takich stolików World Cafe i dzieci się wypowiadają na temat swoich praw, na temat tego, czy jakie mają potrzeby w szkole, czy czują się bezpiecznie.
18: Mówi Łukasz Broniszewski, prezes Fundacji Stabilo. Zmieniamy temat. Zakończono prace związane z programem poprawy bezpieczeństwa na ten rok w naszym powiecie. Ostatnim z elementów była budowa wyniesionego skrzyżowania na drogach w miejscowości Mazowsze. Przy skrzyżowaniu zamontowano również nowe oświetlenie. Wybudowano także wyniesione zebry w Biskupicach, w Kowrozie, w Krobi. W ramach programu zamontowano też nowe lampy doświetlające przejścia oraz aktywne oznakowanie. Koszt umowy to ponad 364 tysiące złotych. Dwie dekady na scenie, brytyjski sznyt i refreny, które cała Polska zna na pamięć. Zespół Manchester z Torunia świętuje 20-lecie istnienia. To twórcy takich hitów jak Dziewczyna Gangstera, Berlin Lubi Deszcz i Lubię Twoje Włosy. Trwa jubileuszowa trasa koncertowa Manchester. Na stronie gra.fm znajdziecie długą rozmowę z liderami kapeli Sławkiem Załęskim i Maćkiem Taherem. Jak wyglądał początek zespołu?
2: Mam nadzieję, że w końcu wpuścimy taki mój film, który przygotowałem, wziąwszy różne skrawki z mojego archiwum, i tam jest około 20 minut naszej historii. I właśnie ten film zaczyna się 18 marca 2006 roku, jak ja i mój brat ładujemy takiego busika i jedziemy na pierwszą próbę. I na tej pierwszej próbie była ciekawostka, na przykład, że Maciek w ogóle, basista, czy Radka w ogóle poznał. Mówi, który to jest, przepraszam bardzo, bo ja nie znam. No i wtedy zrobiliśmy 6 piosenek na pierwszej próbie. Do dzisiaj się tym szczycę. No i dlatego to jest taka data. Więc nie był to koncert, tylko jakby pierwsze spotkanie.
18: Jubileuszowa trasa zespołu z naszego miasta trwa. Za nami wydarzenia w Warszawie, w Toruniu, przed Manchesterem koncerty we Wrocławiu, w Gdańsku i w Rybniku. Słuchacie raportu. Cyberkaretka pomoże polskim szpitalom. Ma ruszać na ratunek placówkom, w których doszło do ataku hakerskiego. Eksperci ze specjalistycznym sprzętem przyjadą i pomogą opanować skutki działań cyberprzestępców.
17: Celem jest użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Mają niedostępne kopie zapasowe, przykładowo duża część serwerów jest zaszyfrowana.
18: Mówi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Dzisiaj na toruńskim niebie trochę słońca, trochę chmur. Na termometrach maksymalnie do 19, może 20 stopni. W prognozach nie widać opadów, wieje umiarkowany wiatr. Jutro będzie nieco cieplej, maksymalnie do 21 stopni.
0: Radiogra Mariusz Pucyło, pozdrowienia po 10. Jest kilka rzeczy, które sprawiają, że dzień w pracy staje się lepszy. To między innymi wspominany już kubek kawy, to także ulubione piosenki i te będziemy serwować przez kolejną godzinę. Hity pełne energii. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. To jest nasz owocowy wtorek. Teraz Mango i Sylwia Grzeszczak.

0: Madonna na ostatnim rozdaniu nagród MTV zgarnęła cały kosz trofeów, no i chyba pomyślała sobie, a zasługuje, żeby sobie coś kupić, i kupuje rezydencję Angeliny Jolie o powierzchni 8000 metrów kwadratowych, na którą podobno wyda blisko 25 milionów dolarów. No, na biednego nie trafiło. Dzisiaj już 6 dzień października. Wśród nietypowych świąt mamy Dzień Borsuka. No i teraz po obejrzeniu serialu Lalka, to jak słyszę borsuk, to do głowy od razu przychodzi mi to przekleństwo Izabeli Łęckiej. O borsuczym wiecie czym. No i pewnie z tym zostanę już na zawsze. I tyle będę pamiętał z serialu Lalka. I być może tylko tyle.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi.

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Po reklamie.

To Cyndi Lauper w Radiu Gra, a w toruńskich nowościach można przeczytać o najpopularniejszych gminach powiatu toruńskiego, do których się przeprowadzamy. No, w życiu niektórych ludzi nadchodzi taki moment, wystarczy już tego mieszkania w mieście, wyprowadźmy się poza miasto. No to właśnie, gdzie się wyprowadzamy? O tym już za kilka chwil. Teraz gramy dalej, teraz Armin van Buuren i Everlasting.

0: Ale ogień. Tina Turner, what you get is what you see w Radiu Gra. A my wracamy do tematu naszych przeprowadzek za miasto. Jakie gminy powiatu toruńskiego wybieramy? Gdzie przenosi się najwięcej mieszkańców Torunia? Nowości podają, że gmina Chabrowo to jest zdecydowany lider w powiecie toruńskim. Przyrost mieszkańców w niej to aż 11%. Na miejscu drugim gmina Łubianka, wzrost o 10%. Dalej jeszcze gmina Zławieś Wielka, Łysomice i gmina Wielka Nieszawka. To tam z miasta przeprowadzają się torunianie. No za miastem może być fajnie, tylko te dojazdy. A właśnie, o nowych utrudnieniach jeszcze dzisiaj pogadamy. Za chwilę sprawdzimy pogodę, potem Rihanna, Only Girl in the World.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już

Po reklamie. Dzisiaj na toruńskim niebie trochę słońca, trochę chmur. Na termometrach maksymalnie do 19, może 20 stopni. W prognozach nie widać opadów, wieje umiarkowany wiatr. Jutro będzie nieco cieplej, maksymalnie do 21 stopni.

Szósty dzień października. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 3 godziny 16 minut i krótszy od najdłuższego już o 5 godzin i 3 minutki. Potrwa tylko 11 godzin i 20 minut. Szybko to idzie. Ale mam nadzieję, że czas w pracy też mija szybko i przyjemnie. Robimy co możemy. Hity pełne energii. Teraz David Guetta.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
19: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
18: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
3: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
2: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
3: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
2: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
3: Zdecydowanie tak.
2: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
4: Po reklamie.
5: Dzisiaj mamy wtorek, to jest 6 dzień października, zegary wskazują 11, przed nami raport i prognoza pogody.
6: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek informacje dla kierowców, przenosimy się na Kościuszki. Tam już pojutrze rusza kolejny etap remontu. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Od najbliższego czwartku od godziny 9 do piątku na odcinku od Grudziąckiej do wiaduktu będzie obowiązywać całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz autobusów, w tym miejskich. Pojazdy do 3,5 tony dojadą tylko do Batory. Największe utrudnienia zaplanowano na ten weekend. Całkowicie zamknięta zostanie jezdnia od strony szpitala miejskiego, także dla samochodów osobowych. W tym czasie nie będzie możliwy także dojazd do posesji i w związku z tym wykonawca prosi o przeparkowanie pojazdów na sąsiednie drogi.
6: Więcej informacji na Gra.fm. Przed nami spotkanie dla mieszkańców dotyczące rozwoju dróg na toruńskim Lewobrzeżu. Konkretniej będzie dotyczyło planowanych albo możliwych inwestycji drogowych na Rudaku. Wśród tematów, które urzędnicy chcą poruszyć w dyskusji, są remont Łódzkiej, możliwość budowy ulicy Grota Roweckiego i Zimowej, a także długofalowe strategiczne plany dotyczące mostu śródmiejskiego. Konsultacje zaplanowano za tydzień w środę, 14 października o 17.30 w Auli Szkoły Podstawowej nr 12 przy Strzałowej. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się na szosę bydgoską. Tam na finiszu są prace dotyczące budowy nowoczesnej siedziby toruńskich wodociągów.
8: Widać to od strony szosy bydgoskiej. Mamy takie zaplecze biurowe dla mistrzów, dla brygadzistów, dla kierowników wydziałów. Mamy zaplecze socjalne w postaci stołówek, w postaci sanitariatów, szatni i widzimy od strony ulicy widzimy cały ciąg garaży. Jest to 9 takich garaży zamykanych bramami. Dwa stanowiska warsztatowe, w tym jedno z suwnicą do obsługi po prostu dużych pojazdów. Z tyłu widzimy takie mniejsze wiaty na busy te brygadowe.
6: Mówił Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów. Słuchacie raportu? Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii. W przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Wychodząc naprzeciw polskim postulatom i obawom, Komisja Europejska zaproponuje ograniczenie i warunki dla przyszłych unijnych członków.
9: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności.
6: Tyle z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Temperatura w Toruniu idzie w górę. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się na termometrach do 20 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale bez opadów. Jutro w naszym mieście właściwie bez większych zmian w pogodzie.
5: Przychodzą do radia kolejne osoby, zaczynają pracę i jakoś nikt wchodząc nie mówi o wczorajszym meczu. No. Ciekawe dlaczego.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: No chyba po prostu nie ma o czym gadać. Przegrali to przegrali, co tu roztrząsać. Ale słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec meczów naszej reprezentacji w tym roku. Kolejne mecze Ligi Narodów czekają nas w listopadzie. 14 znowu Rumunia-Polska, a 17 Polska zagra ze Szwecją. My lepiej grajmy hity pełne energii. To tylko dobrze nam zrobi. Teraz Depeche Mode, Enjoy the Silence. Potem jeszcze Monika Lewczuk.

0: i ja, Monika Lewczuk w Radiu Gra. Sezon na grzyby ciągle trwa, to przypomnę, że grzybiarze mogą u nas skorzystać z bezpłatnej porady specjalisty w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej przy szosie bydgoskiej 1. Lepiej sprawdzić, jeżeli nie jesteście pewni. Zapraszają od poniedziałku do piątku od 8 do 15, czyli dzisiaj też. Tak przeglądałem wiadomości o grzybach. Okazuje się, że nie tylko borowiki, nie tylko maślaki i nie tylko kurki znajdujemy w lasach. Coraz więcej dziwnych grzybów, na przykład coś takiego żółtego, rzucającego się w oczy, co nazywa się masło wiedźmy albo palce diabła. To też grzyb, który można spotkać w polskim lesie. No i znając moje szczęście grzybiarza, to ja bym trafiał akurat na takie. Kto wie, może te palce diabła w maśle wiedźmy są całkiem smaczne.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubiler Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubiler Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Copernicus. Zapraszamy!
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
17: A psu na budę. Dosłownie.
16: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę. A my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
17: Szczegóły na zielonearkady.com.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvite Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowit.
21: Po reklamie.
20: ¿Qué lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego!
1: To jest Radio Gra.

0: No może to nie są afrykańskie upały, ale pogoda ciągle przyjazna, więc korzystajmy, bo to ma się zmienić w tym tygodniu. W tym tygodniu także zmiany dotyczące modernizacji ulicy Kościuszki. Znowu kolejne zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Wszystko w czwartek 8 października od rana. Remont 3 studni kanalizacyjnych znajdujących się w osi jezdni południowej, czytamy w komunikacie, a następnie rozpocznie się układanie warstwy bitumicznej. Jak to wygląda? Jak to sobie zobrazować? Zajrzyjcie na naszą stronę gra.fm. Tam mamy wszystkie szczegóły, tam mamy też odpowiednią mapkę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: or another.
1: One Direction w Radiu Gra. Przy tej piosence tak sobie pomyślałem, co się stało z boys bandami. Kiedyś wypełniały playlisty, kiedyś wypełniały umysły nastolatek, a teraz gdzie się podziały te boys bandy? No wygląda, że tak jak inne mody, po prostu przeminęły. Za chwilę o pogodzie, potem Robert Miles i Children.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
12: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
19: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności z TB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. TB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
20: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
21: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
22: Po reklamie.
23: Temperatura w Toruniu idzie w górę. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się na termometrach do 20 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale bez opadów. Jutro w naszym mieście właściwie bez większych zmian w pogodzie.
24: To jest Radio Gra.

0: To Rio i Shine On, za moment coś z nowych, dynamicznych numerów Neptunika i What If, ale najpierw raport w samo południe.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonics Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonics Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność. Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
14: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
15: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra na 88,8 FM. Mamy 12. Mamy raport i mamy najnowszą prognozę pogody.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe, a zaczynamy od wizyty w miasteczku UMK na Bielanach w Toruniu. Zmiany w odnowie. Główne wejście, hol i garderoby będą odświeżone według nowego projektu. Przebudowana ma być także przestrzeń barowa.
18: Bardzo bym chciała, żeby ona była bardziej nowoczesna i taka przyjazna, o może w ten sposób. Wszystko się toczy, myślę, w dobrym kierunku. Inwestujemy, zmieniamy tę przestrzeń. To ma być odnowa jako miejsce nowoczesne, dostosowane do współczesnego odbiorcy. Myślimy o nowej aranżacji. Powstała już koncepcja aranżacji wnętrz. Rozpoczęliśmy tę nową aranżację właśnie w tym studiu nagraniowym i powoli będziemy wychodzić do tych przestrzeni, które są dostępne dla ogółu.
17: Mówiła doktor habilitowana Joanna Kucharzewska, profesor UMK i prorektorka do spraw spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
1: To są wiadomości Radia Gra.
17: Trwa walka z kierowcami, którzy na toruńskiej Starówce pozostawiają auta gdzie popadnie. Za nami pierwsza w październiku wspólna trzydniowa akcja policjantów i strażników miejskich, którzy pojawili się m.in. na Kopernika, Łaziennej, Mostowej, Prostej czy Wysokiej. Podjęto 92 interwencje wobec kierowców łamiących przepisy. Założono 37 blokad na koła, wystawiono 42 mandaty, 4 sprawy trafiły do sądu, 19 kierujących otrzymało pouczenia. Cykliczne kontrole mają poprawić organizację ruchu w centrum i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Działania będą kontynuowane, zapowiadają toruńskie służby.
1: Sport w Radiu Gra.
17: Zaglądamy w szeregi mistrzów Polski z Press Toruń. Żużlowiec Antoni Kawczyński pozostaje na motarenie. W rozmowie z Przeglądem Sportowym szef Rady Nadzorczej naszego klubu potwierdził, że Kawczyński będzie kontynuował karierę w naszym mieście. W przyszłym roku będzie jednak startować już jako zawodowiec. Myślę, że jest na takim poziomie, że dla niego to odpowiedni czas na kontrakt zawodowy. Ten ruch może pomóc mu w dalszym rozwoju. Z naszej strony szczegóły są ustalone, potwierdzone. Czekamy tylko na okienko, żeby zarejestrować kontrakt. Antek spędzi w Toruniu kolejne 3 lata, mówił Adam Krużyński.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
17: W Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Mowa o ostatnim ataku hakerskim na platformę wakacje.pl. Po wyciekach danych z systemów takich firm jak MyDoktor, Fakturownia, Enelmed pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami przestępcy.
2: Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające dane swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
17: Strona przekonuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób. To już ostatnie tak przyjemne jesienne dni. W piątek przyjdzie do miasta ochłodzenie, ale jeszcze dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 19 stopni. Wieje słabe, momentami umiarkowany zachodni wiatr. Na toruńskim niebie sporo słońca, nie będzie padać deszcz. Warunki biometeo są korzystne.
0: Już po 12, czyli możemy powiedzieć, że pierwsza część dnia za nami. No teraz pozostaje tylko przetrwać drugą. Jak zwykle razem damy radę. W Radiu Gra hity pełne energii. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Za chwilę Neptunika i What If, a teraz pozdrowienia dla solenizantów. Dziś imieniny mają Artur, Brunon i Fryderyka.
1: Radio Gra.

0: Zbuntowany anioł przypomniał o sobie. Natalia Oreiro w Radiu Gra. Kto ma dzisiaj urodziny? Dzisiaj 6 października. Lista gwiazd całkiem spora. I to Polska. Nasz trener Jerzy Engel ma 74 urodziny. Jerzy Owsiak urodził się 73 lata temu, a modelka Magdalena Frąckowiak kończy 42 lata. Najbardziej charakterystyczną cechą dziś urodzonych jest pozytywne nastawienie, jakie przejawiają w stosunku do absolutnie wszystkich ludzi. Są bardzo postępowi, popierają wszelkie innowacje. Zalety: odważny, przedsiębiorczy, sympatyczny. Natomiast jeżeli chodzi o wady, nie radzi sobie z gospodarowaniem pieniędzmi. Pozdrawiamy serdecznie dla wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny. Za chwilę Akcent i Kylie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Cena przed obniżką 12,99.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi.

0: za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności STEB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. STEB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz, radia gra.

Zespół T-Love troszeczkę się spóźnił, bo Dzień Chłopaka to był przecież tydzień temu, a dzisiaj wśród nietypowych świąt Dzień Borsuka. Nie wiem, jak to obchodzić, ale może pójść do kina. Kino Niebieski Kocyk w Klubie Odnowa dzisiaj zaprasza na film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego do obejrzenia o godzinie 17:00. To najnowszy film twórcy Idy i Zimnej Wojny. Tutu Jazz Club dzisiaj proponuje wtorkowy wieczór Jazz Session, który rozpocznie się o godzinie 20:00. A my gramy swoje. Hity pełne energii, teraz nowy Offenbach.

0: Suburbia i Pet Shop Boys w Radiu Gra we wtorek 6 dnia października. Właśnie wyczytałem, że we wtorki w Wielkiej Brytanii statystycznie zjada się najwięcej dżemu. No i nie wiadomo dlaczego. Być może poziom cukru we krwi we wtorek jakoś tak raptownie się obniża. No właśnie tak czuję, że przydałoby się jakieś ciacho albo jakaś czekoladka. Zaraz sobie zorganizuję, co i wam polecam. Za chwilę najnowsza prognoza pogody, a potem Axwell i Ingrosso.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
13: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
20: Po reklamie.
21: To już ostatnie tak przyjemne jesienne dni. W piątek przyjdzie do miasta ochłodzenie, ale jeszcze dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 19 stopni. Wieje słabe, momentami umiarkowany zachodni wiatr. Na toruńskim niebie sporo słońca, nie będzie padać deszcz. Warunki biometeo są korzystne.
1: To jest Radio Gra.

0: Roxana Węgiel w najbliższą sobotę ma zaśpiewać na imprezie Roztańczony Narodowy i zaśpiewać w duecie z Marylą Rodowicz. Dziewczyny mają pojawić się w piosence Damą Być. Poza tym na scenie Piasek, Golec Orkiestra, Kleo, Blanka, Skolim, Zenek Martyniuk, Sławomir, Weekend, to czyli w zasadzie to mógłby już być Sylwester. A tak naprawdę dzisiaj 6 października, wtorek, słyszymy się jutro w środę, środeczkę, środunie po 9. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
7: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
6: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
7: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
6: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
7: Zdecydowanie tak.
6: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata tu tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
9: A psu na budę. Dosłownie.
8: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
10: Szczegóły na zielonearkady.com. Po reklamie.
11: Mamy 13 zegarach, wtorek, popołudnie, czas w Radiu Gra na najnowszy raport.
12: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Prace przy budowie nowoczesnej bazy technicznej toruńskich wodociągów przy szosie bydgoskiej są już na finiszu. Aktualnie montowane są panele fotowoltaiczne, uruchamiane węzły cieplne. W bazie znajdą się także specjalne garaże dla nowoczesnych wozów, tłumaczy Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów.
13: To są z reguły wozy tak zwane dwufunkcyjne. Po jak gdyby jednej stronie ulicy włazem wpuszczamy specjalną dyszę, która pod bardzo dużym ciśnieniem dochodzącym do 200 atmosfer czyści kanał i potem ten sam samochód już innym oprzyrządowanym przy kolejnym studzience, kolejnym włazem wyciąga wszystkie te zanieczyszczenia, które te dysze usunęły z wnętrza kanałów. I tak następuje proces jak gdyby tego czyszczenia. Te samochody już z reguły mają własny system oczyszczania wody, czyli po prostu po wyciągnięciu tej jak gdyby wody z tymi zanieczyszczeniami, ona jest usuwana na specjalnych filtrach w tym samochodzie i wraca ponownie do obiegu.
12: Nowy kompleks toruńskich wodociągów obejmujący część biurową, socjalną, garażową, warsztatową ma być gotowy do końca tego roku.
14: To są wiadomości Radia Gra.
12: Przed nami kolejne konsultacje społeczne. Mieszkańcy porozmawiają z urzędnikami na temat ruchu rowerowego na Starówce w Toruniu.
15: Są różne propozycje, różne rozwiązania. Mieszkańcy, ci, którzy jeżdżą na rowerach, narzekają, że na przykład ciężko się jeździ po bruku, bo bruk jest tak wymyty, te przestrzenie między brukiem, że można wjechać kołem rowerowym i po prostu doprowadzić do jakiegoś nawet wypadku. Pomyślmy, poszukajmy rozwiązań, będzie spacer taki rowerowy, czyli przejedziemy się. Myślę też o spacerze fotograficznym, żeby przejść się i porobić trochę zdjęć i później je wyświetlić. No i liczę na taką małą grupę aktywnych mieszkańców, którzy mogliby wypowiedzieć się, co można zmienić.
12: Mówił Łukasz Broniszewski, prezes Fundacji Stabilo. Do tematu tych konsultacji będziemy jeszcze wracać w naszych raportach. A teraz alert meteo dotyczący gęstej mgły. Dzisiaj w nocy i jutro poranku widzialność miejscami może wynosić poniżej 200 metrów. To ostrzeżenie będzie ważne dla Torunia oraz powiatu toruńskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska wynosi 70%.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Szefostwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zapowiada przegląd procedury wysyłania alertów. Powodem wczorajsza pomyłka RCB. Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego.
16: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Jak usłyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
12: O szczegółach informował Krzysztof Zasada. 19 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, mieszanka słońca i chmur na niebie, warunki biometeo korzystne. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie. Nie będzie padać w Toruniu ani dzisiaj, ani jutro. Do miasta idzie jednak ochłodzenie. W piątek słupki rtęci zatrzymają się już na 13-14 kresce.
11: Tak sobie myślę, że chwila po 13 to jest idealny czas na kolejną dobrą kawę, herbatę jesienną, a być może po prostu byk wody. Kłaniam się, dzień dobry, dorzucam też dobry zestaw muzyczny, Roxette z pytaniem, jak się macie w to wtorkowe popołudnie, how do you do, a później Eli Aux. Marcin Wisiecki, dzień dobry, jesteśmy razem do 18.
14: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Chris DeBarki, High on Emotion w Radiu Gra. No, emocje to nas jeszcze trzymają, zapewne po niedzieli, po obronie tytułu mistrzów Polski na żużlu przez Press Toruń. A dobra informacja jest taka, że Antek Kawczyński przedłużył kontrakt, o którym napisaliśmy na Gra FM. Do kiedy będzie z nami? O tym na portalu przeczytacie nieco więcej. No, ale dziś u nas sporo zaproszeń i dużo teatralnych propozycji będę miał dla was. Kilka kabaretów też przyjedzie do Torunia. Fajne koncerty przed nami. Legendarny Legenerka między innymi. O tym będę opowiadał w serwisie Radio Gra Poleca. Polecamy się też z kolejnymi newsami z miasta. Zajrzymy do odnowy, no bo ona przychodzi pewien rebranding, tak to nazwijmy. Poza tym będzie o komunikacji miejskiej. Będziemy też w Artusie, w dworze Artusa, bo tam odbywa się Artus Short Festival. Nie odchodźcie zbyt daleko. To jest toruńskie popołudnie, a my gramy hity pełne energii. To już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.

0: Wektry, tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: patrząc sobie na te prognozy pogody, które pokazują, że do czwartku w Toruniu ma być całkiem ładnie, złota polska jesień. Warto to wykorzystać na jesienny spacer. No właśnie, na takim byliśmy i spotkaliśmy jesieniarzy klasycznych.
1: Odpoczynek w lecie, piękne kolory, no i taki spokój zaczyna być w przyrodzie.
2: A teraz randka z mężem?
1: No tak, jak zawsze. Od 46 lat.
3: Każda pora roku jest romantyczna, tak się, jak się, no jest takim właśnie romantykiem, prawda, tak jak my jesteśmy.
1: W sumie jesienni jesteśmy, jesieniarze, tacy od młodości, więc jakoś tak mamy taki sentyment do jesieni właśnie.
0: Czyli jednak jesień da się lubić. Pozostańcie z nami, to jest popołudnie z Radiem Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Sean Paul i Dua Lipa w Radio Grand, No Life w Radio Grand. Sean Paul, człowiek z miejsca, gdzie słońce jest wpisane w konstytucję. No dzisiaj na Jamajce, w Kingston na przykład, skromne 31 stopni. No cóż, u nas może tak dobrze nie będzie, ale całkiem nieźle też to wygląda. Szczegóły meteo za chwilę w Radio Gra.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wolność, to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Blik. Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
0: 19 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, mieszanka słońca i chmur na niebie, warunki biometeo korzystne. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie. Nie będzie padać w Toruniu ani dzisiaj, ani jutro. Do miasta idzie jednak ochłodzenie. W piątek słupki rtęci zatrzymają się już na 13-14 kresce.

0: Tańcz, głupia, tańcz w Radiu Grano. Głupi ja, jak śpiewał organek z naszego miasta. Wczoraj zawodałem się nabrać, pewnie jak wielu innych kibiców, że jednak z tą bością to my sobie poradzimy, prawda? Po tym może nie spektakularnym, ale po prostu 6-0 z Rumunią. Jakoś liczyliśmy, że na fali rozpędu uda się pokonać Bośnię, a tu proszę bardzo, wyszło. No klasycznie, jak zawsze. Czy cykl życia trenera w Polsce właśnie się dokonał? Oto jest pytanie. Przed biało-czerwonymi jeszcze dwa spotkania w Lidze Narodów. Zagramy ze Szwecją i zagramy z Rumunią na wyjeździe. I co to będzie? Last Dance trenera Urbana? No zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, ale wczoraj oczy krwawiły.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No.
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Co?
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Cieszę się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
16: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
0: I to już 14 na zegarach w Toruniu, a to znaczy, że przed nami kolejny serwis informacyjny z miasta, kraju i świata. Czas na raport.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. W Toruniu ruszyły ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Potrwają do najbliższego piątku. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Powiedz, co te manewry oznaczają dla Torunian?
18: Mieszkańcy codziennie w godzinach od 7 do 15 mogą spotkać w mieście zarówno umundurowanych wojskowych, jak i osoby realizujące szkolenia w ubraniach cywilnych. Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności prowadzenia działań na terenie czasowo zajętym przez przeciwnika. Zajęcia odbywają się w różnych rejonach Torunia, także w pobliżu trakcji kolejowych. Żołnierze nie mają przy sobie broni palnej, ale w trakcie ćwiczeń wykorzystywane są drony.
17: To nie jedyne ćwiczenia wojskowe, które zaplanowano w najbliższych tygodniach.
18: Tak, w ten weekend na drogach województwa pojawią się żołnierze 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka. Ćwiczenia wojskowe obejmą kluczowe trasy regionu, w tym autostradę A1, drogę krajową nr 91 czy okolice linii kolejowej w miejscowości Odolion. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu.
1: To są wiadomości Radia Gra.
17: Szpital miejski w Toruniu przekonuje, jak ważna jest diagnostyka. Wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego daje ogromne szanse na całkowite wyleczenie. Placówka przy Batorego w naszym mieście przypomina, że realizuje miejski program profilaktyczny Męski Serwis. Można skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych oraz konsultacji. Trwa także Różowy Październik, międzynarodowy miesiąc budowania świadomości na temat raka piersi. Szpital miejski w Toruniu zachęca także torunianki do wykonania również bezpłatnych badań mammograficznych w ramach programu profilaktycznego NFZ.
1: Kultura w Radiu Gra.
17: Zaglądamy do Akademickiej Odnowy, która przechodzi odnowę wizualną. Główne wejście, hol i garderoby będą odświeżone według nowego projektu. Znikną także plakaty. To koniec pewnej ery w historii studenckiego klubu.
19: Jeśli Państwo, a wierzę, że tak było, uczestniczyliście w różnych imprezach, które toczyły się w ostatnim czasie, to wchodząc do odnowy zauważyliście, że na elewacji znajdują się monitory, ekrany, na których komunikujemy to, co właśnie się w odnowie wydarzy. To jest nowy sposób komunikacji, to znaczy rezygnujemy z plakatów papierowych na rzecz tych ekranów świetlnych. One są dla nas ważne, jako dla społeczności akademickiej, dlatego że możemy te informacje przeplatać też informacjami o życiu uniwersytetu.
17: Mówiła prorektorka, doktor habilitowana Joanna Kucharzewska, profesor UMK.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna, która połączy Adriatyk z Bałtykiem. To transgraniczna droga. Będzie biegła ona przez Chorwację, Węgry, Słowację i Polskę. Nasza europejska Road 66 ma prowadzić przez malownicze lokalne szlaki, mówi koordynator projektu w naszym kraju Krzysztof Białek.
20: Każde województwo musi przygotować nam trasę. To oni wiedzą najlepiej. Ci, co pracują w promocji, departamenty promocji, departamenty sportu i turystyki, oni wiedzą najlepiej, co pokazać w danym województwie.
17: O nowej trasie rozmawiała Agnieszka Wederka. Przed nami spokojne jesienne popołudnie. Na niebie może pojawić się więcej chmur, ale nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Warunki biometeo są korzystne. 19 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Przed nami jednak już ostatnie tak ciepłe dni w październiku. W piątek do miasta przyjdzie ochłodzenie.
0: Dzień dobry w Dniu Borsuka. To jest 6 dzień października w kalendarzu. Pozdrawiamy fanów tego wyjątkowego zwierzęcia. No co prawda wiadomo, że borsuk to nie bober klasyczny, ale też lubimy i szanujemy. Chwila po drugiej w Radiu Gra na początek Bon Jovi, chociaż nie, jeszcze wcześniej DJ Goya i Michiko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Czyli dobre afro-house'owe granie.

0: pełna energii. DJ Sami Heaven w Radiu Gra. My zaglądamy do Dwora Artusa, bo tam już za dwa dni od 8 wystartuje kolejna edycja Artus Short Festiwalu, a więc wydarzenia, które jest poświęcone filmom krótkometrażowym, które stawia przede wszystkim na spotkania młodych twórców z publicznością, ale też i chodzi tu w dużej mierze o edukację filmową. O tym wydarzeniu opowiedziała nas Karolina Osińska z działu artystycznego Dwora Artusa.
1: Pierwszego dnia w czwartek będziemy mieć takie pasmo lokalne, które związane będzie z twórcami oczywiście z naszego regionu. Oprócz projekcji filmowej zaplanowano spotkanie z nimi, więc będziemy mieć spotkanie z Sebastianem Kwidzińskim, z Marianną Korman, z Mikołajem Skibińskim i z Szymonem Szatanem. A projekcje filmowe poprzedzą warsztaty filmowe dedykowane dla grup zorganizowanych, dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat.
0: No a ten projekt będzie realizowany razem z Filmoteką Narodową. To już od 8. O szczegółach Artus w Short Festiwalu piszemy na portalu Gra.fm.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Radio Gra Palece. Zaczynamy od wizyty w Jordankach, gdzie 11 października Koen po miłości kres, a utwory artysty śpiewać będzie Artur Żmijewski. To w najbliższą niedzielę polecamy. Wcześniej warto też wpaść do toruńskiego Lizarda, bo to jest miejsce, gdzie na scenie pojawi się Artur Barciś. Artur Barciś Show to wydarzenie, które będzie miało miejsce także w niedzielę wieczorem o godzinie 19. A giełda minerałów i biżuterii oraz festiwal Cuda Cudeńka to propozycja Centrum Targowego Park na najbliższy weekend. I na koniec, a propos weekendu, w niedzielę w Toruniu zagra legenda Lech Janerka. To w niedzielę w toruńskiej Odnowie. Poleca Radio Gra.

No tak klimat i atmosfera trochę podgrzana przynajmniej w radiowym eterze, bo J-Lo Ain't It Funny wyśpiewała kolejny hit pełny energii w pogodzie toruńskiej. No cóż, 19 do 20 stopni jak słońce poświeci i wychodzi za chmur, co się zdarza od czasu do czasu. Szczegóły, meteo i prognozy najbliższej godziny w Radiu Gra to już za chwilę u nas.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Łazienka, jak to łatwo powiedzieć.
9: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej, na co dzień.
8: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
9: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
8: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor, doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
9: Zdecydowanie tak.
8: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Po reklamie.
17: Przed nami spokojne jesienne popołudnie. Na niebie może pojawić się więcej chmur, ale nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Warunki biometeo są korzystne. 19 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Przed nami jednak już ostatnie tak ciepłe dni w październiku. W piątek do miasta przyjdzie ochłodzenie.
1: To jest Radio Gra.

0: Shakira i Zoo w Radiu Graniu dalej jak w niedzielę. Pod opieścią Tureckiego Ogrodu świętowali Światowy Dzień Zwierząt. Było dużo marchewek, podobno całkiem sporo dyni. Działo się sporo. Pozdrawiamy także i pracowników, ale nie o tym, tylko o tym, że zaproszę was do Jordanek, uzupełniając serwisy Radio Gra Poleca, bo już 10 października, więc za 4 dni będziecie mogli na scenie zobaczyć Pawła DeLonga i Anitę Sokołowską w spektaklu. Do zobaczenia za rok. Gorąco zapraszamy i polecamy to wydarzenie. Mając dla was bilety, no i teraz do telefonu zapraszam osoby, które jeszcze nic w ostatnim czasie, absolutnie nic nie wygrały. 56 654 3 2 1 0. Zapraszamy na spektakl. Do zobaczenia za rok.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Reklama. Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
10: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Po reklamie.
11: 15 zegarach w naszym mieście. Przed nami kolejne wiadomości, kolejny serwis informacyjny. Zaczniemy od newsów z Torunia, będziemy też na sportowych arenach.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku zaglądamy na ulicę Kościuszki w Toruniu. Tam pojutrze ruszy kolejny etap modernizacji. To oznacza istotne zmiany dla kierowców. W czwartek od 9 na odcinku od Grudziąckiej do wiaduktu będzie obowiązywać całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Natomiast pojazdy o masie poniżej 3,5 tony dojadą tylko do ulicy Batorego. Największe utrudnienia w ten weekend, całkowicie zamknięta będzie gdzie wtedy jezdnia od strony Szpitala Miejskiego, także dla samochodów osobowych.
13: To są wiadomości Radia Gra.
12: Urzędnicy rozmawiają z mieszkańcami na przeróżne tematy. Dzisiaj zaglądamy w harmonogram konsultacji społecznych. Przed nami debata dotycząca m.in. młodych ludzi.
14: Cały czas brakuje nam informacji, co, jak zatrzymać młodzież, słuchajcie, w naszym mieście, tak? Jak doprowadzić do tego, żeby nawet te dzieci, które, czy studenci, którzy wyjadą już z naszego miasta, jednak do niego wrócili, tak? Czyli szukanie takich rozwiązań i pomysłów, co może pozwolić młodym ludziom zostawać w Toruniu i tutaj budować swoje życie, swoje rodziny i tak dalej, czy tanie mieszkania, czy dobra praca, to są takie najważniejsze rzeczy, ale też kompaktowość naszego miasta i to, że no wszędzie jest blisko, wszędzie można załatwić, a miasto jest po prostu spokojne i ma bardzo bogatą ofertę, na przykład kulturalną.
12: Mówił Łukasz Broniszewski, prezes Fundacji Stabilo. Wszystkie terminy spotkań konsultacyjnych w mieście znajdziecie na stronie konsultacje.torun.pl.
13: Kultura w Radiu Gra.
12: Toruńska odnowa przechodzi wizualną odnowę. Czas na kosmetyczne zmiany w akademickim klubie. Wiadomo, że przebudowana będzie także przestrzeń barowa. Powstanie nowa sala prób. Ona zastąpi miejsce galerii 011, która znika z odnowy.
15: To jest przemyślana decyzja. Jest ona związana także i z tym, że w ostatnim czasie, w ostatnim sezonie, w ostatnich latach pojawiło się wiele przestrzeni dedykowanych sztuce, malarstwu i ekspozycjom różnego rodzaju. Natomiast no, od dłuższego czasu czuliśmy pewną potrzebę, by młodym zespołom czy zespołom, które po prostu chcą znaleźć swoje miejsce, zaproponować salę prób i To powinno się wydarzyć na początku przyszłego roku. Sprzęt już czeka.
12: Mówił Roman Tondel z akademickiej odnowy. A teraz w raporcie informacje ze świata. Belg Francis Halsen to tegoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Nagrodę przyznano za obserwację cząstek, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej, a konkretnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykrywać. Mowa o Ice Cube w głębi lodu na Antarktydzie.
0: Po zainstalowaniu kilometry pod powierzchnią lodu szeregu tysięcy detektorów, naukowcy zbliżają się do rozwiązania jednej z największych zagadek astrofizyki. Gdzie powstają najpotężniejsze promienie kosmiczne? Jakie procesy rządzą najbardziej ekstremalnymi zjawiskami we wszechświecie? Sukces Ice Cube zainspirował powstanie kolejnych projektów detektorów neutrinowych już na całym świecie.
12: Mówił Grzegorz Jasiński.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zapraszam na raport sportowy. Na początku żużel. Zaglądamy w szeregi mistrzów Polski z Prestoruń. Antoni Kawczyński pozostaje na motoarenie. W rozmowie z Przeglądem Sportowym szef Rady Nadzorczej klubu Andrzej Krużyński potwierdził, że Kawczyński będzie kontynuował karierę w naszym mieście. W przyszłym roku będzie już jednak startować jako zawodowiec. Teraz koszykówka. Katarzynki dobrze rozpoczęły sezon. Zawodniczki Energii Toruń wygrały 2 pierwsze mecze. W ubiegły weekend pokonały Zagłębie z 76-61.
16: Przyjemnie, fajnie, jakby kto mówił przed meczem, że będzie aż taka różnica, że aż tak dobrze zagramy, to nie uwierzyłby naprawdę. Często mówię w wywiadach, że jakby mi ktoś dał, że wygramy jednym punktem, od razu by podpisał to i cieszę się z wygranej. Idziemy dalej.
12: Mówił trener Katarzynek z Torunia Elmedin Omanić.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą, choć na niebie będzie więcej chmur. Pochmurna może być także środa. 19 stopni to temperaturowy maks zarówno na dzisiaj, jak i na jutro. Warunki biometeo ciągle są korzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: Wracamy za chwilę jeszcze do wiadomości, które za nami. W tej godzinie wrócimy do kolejowych zmian, które przed nami na dworcu miasto Toruń Wschód, ale też i na samym moście kolejowym. A przy okazji poznamy też nowego prezesa Twardych Pierników, który odwiedził nasze studio. Marcin Misiewski, dzień dobry, po 15 w Radiu Grand Ruin Chill na początek i Margaret u nas.

0: jak już doskonale wiecie z naszych radiowych raportów albo portalu Gra.fm, w najbliższym czasie sporo zmian będziemy mieli na dworcu Toruń Wschód, Toruń Miasto. No, w tym drugim przypadku perony będą podnoszone, ale największe zmiany dotyczyć jednak będą toruńskiego mostu kolejowego. O tych zmianach opowiedział nas prezydent miasta Paweł Gulewski.
1: To przede wszystkim most kolejowy, modernizacja torowiska, odświeżenie filarów. Tam również mamy zaplanowaną ścieżkę rowerową, która będzie podczepiona pod most kolejowy imienia Ernesta Malinowskiego. Torowisko, jeśli chodzi o zmiana osi peronów, jeśli chodzi o węzeł przesiadkowy Toruń Miasto.
0: A to wszystko będzie realizowane w ramach projektu Beat City 2 za, uwaga, proszę się trzymać, 690 milionów złotych. Przepoważne pieniądze. Zakończenie całej inwestycji ma nastąpić w 2029 roku.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
9: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowani 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
13: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
14: Gastorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
2: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Gruńskie wtorkowe popołudnie w Radiu Gry. Obiecałem, że zajrzymy do twardych pierników. No, tam się akurat trudne na początku wylosowało, bo od razu mistrz, czyli King Szczecin. Przegraliśmy to pierwsze spotkanie, za chwilę Dąbrowa Górnicza na rozkładzie, no i derby z Bydgoszczą. A w radiowym studiu, no jako, że w twardych piernikach mamy nowe rozdanie, pojawił się też nowy prezes Maciej Tucholski.
1: My nie chcemy być klubem, który gra w Toruniu, tylko chcemy być toruńskim klubem po prostu. I nie chcemy, żeby było o nas głośno tylko w dzień meczowy, piątek, sobotę, tylko cały tydzień. Chcemy wyjść do szkół, chcemy wejść przysłowiowo na bloki, będą banery, będą różnego rodzaju akcje marketingowe. Chcemy po prostu, żeby ludzie się utożsamiali, aha, twarde pierniki. Taki mamy cel. Chcemy podjąć współpracę z różnymi podmiotami właśnie, którzy nam również kibicują, również na podstawie tej nostalgii, o której pan mówi, tak. bo tego trochę brakuje. Ta koszkówka musi być nam sexy.
0: No tak, trochę na zasadzie sentymentu, powrót do tych najlepszych czasów. Cała rozmowa w niedzielę w Kalejdoskopie, ale już jutro w Radiu Gra i na portalu Gra FM, także w naszych raportach. Więcej informacji od pana prezesa o nowym otwarciu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Love Tonight od Shows w Radiogranie. Wieczór, ale poranek bardziej może być trudnym czasem dla kierowców, bo jutro ostrzegamy przed mgłami, które mogą pojawić się w naszym mieście, regionie i całym województwie. O szczegółach meteo u nas trochę więcej w tym tygodniu, w okolicach 20, w przyszłym już tak dobrze niestety nie będzie. Szczegóły za moment u nas.
1: Radiogra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
8: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
7: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
8: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
7: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
8: Zdecydowanie tak.
7: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Po reklamie.
18: Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą, choć na niebie będzie więcej chmur. Pochmurna może być także środa. 19 stopni to temperaturowy maks zarówno na dzisiaj, jak i na jutro. Warunki biometeo ciągle są korzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr.
1: To jest Radio Gra.

0: Już jutro wraca kolejna odsłona, pierwsza w tym nowym roku akademickim Polskiej Odnowy. To projekt pani profesor Marii Wincławskiej i profesora Wojciecha Peszyńskiego, którzy zapraszają w środę 7 października o 19.30 do toruńskiej odnowy, aby porozmawiać o książce Prawie Zachód, historię polskiej transformacji. A gościem specjalnym tego spotkania będzie Michał Przeperski. Gorąco polecamy, to jutro o 19.30.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność. Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
4: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności z TB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. TB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Reklamie.
4: I to już 16 w Toruniu. Czas na najnowszy raport z miasta, kraju i świata. Czas na serwis informacyjny w Radiu Gra i prognozę pogody.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. W Toruniu ruszyły ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Potrwają do najbliższego piątku. Nie bądźcie zdziwieni, jeśli spotkacie umundurowanych wojskowych, ale także osoby realizujące szkolenia w ubraniach cywilnych. Zajęcia odbywają się w różnych częściach Torunia, także w pobliżu torów kolejowych. Żołnierze nie mają przy sobie broni, ale w trakcie ćwiczeń wykorzystywane są drony.
6: To są wiadomości Radia Gra.
5: Dzisiaj w naszych serwisach rozmawiamy o tematach konsultacji społecznych prowadzonych w naszym mieście. Poruszane są nie tylko duże kwestie, na przykład budowa mostu zachodniego, ale także sprawy młodych ludzi, dzieci, rowerzystów, nawet pojedynczych punktów na konkretnych osiedlach.
7: Konsultacje stawu, który jest na ulicy Poznańskiej, on się znajduje w okolicach klasztoru Zakonu Braci Mniejszych, obok Liceum Franciszkańskiego ogólnokształcącego. To jest przestrzeń taka kompletnie w tej chwili zaniedbana, zarośnięta, dzika. Bardzo interesująca sprawa, ponieważ mogłoby to być jedno z niewielu miejsc właśnie na Lewobrzeżu, które byłoby otwarte przez całą dobę dla mieszkańców, czyli park, zespół taki parkowy, oczywiście z tym stawem, jakieś ławeczki, no miejsce do wypoczynku, taka nowa jakość. W tej chwili tam jest po prostu dzicz, no i niebezpiecznie jest tam nawet wejść.
5: Mówił Łukasz Broniszewski, prezes Fundacji Stabilo. Spotkanie i spacer badawczy w okolicach stawu 15 października. W Toruniu powstanie nowa przestrzeń dla młodych mieszkańców. Urząd ogłosił przetarg na wykonanie miejsca spotkań dzieci i młodzieży przy Gagarina 151. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
8: Inwestycja obejmie kompleksowy remont i przebudowę lokalu. Powstanie tu nowoczesna przestrzeń integracyjna, edukacyjna i terapeutyczna dla młodych torunian. W lokalu znajdziemy m.in. wspólną strefę edukacyjno-rozrywkową z miejscem do odpoczynku, strefę beauty, warsztatową, jadalnię z aneksem kuchennym, gabinet psychologiczny, szatnie i pomieszczenia sanitarne. Jak podkreśla miasto, centrum zostało zaprojektowane we współpracy z młodymi ludźmi. Będzie to miejsce ogólnodostępne, ma być gotowe w ciągu 5 miesięcy od momentu podpisania umowy.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Czas na nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która wprowadza w całej Polsce zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano. Ograniczenie dostępności alkoholu, ale także polityka cenowa czy ograniczenie marketingu mają ogromne znaczenie, mówi Alicja Basia-Krasała z Katedry Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
9: Niestety w Polsce alkohol jest bardzo dostępny także ekonomicznie, to znaczy w przeliczeniu gdzieś tam w odniesieniu do naszych zarobków, alkohol jest bardzo tani, to także zachęca do konsumpcji.
5: Nocna prohibicja obowiązuje już w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie, Toruniu, ale zakaz nie obejmuje na przykład lokali gastronomicznych.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
5: Na toruńskim niebie będzie więcej chmur, pochmurna ma być także noc i środa. W nocy i jutro poranku spodziewajmy się także gęstej mgły. Widzialność miejscami może wynosić poniżej 200 metrów. To ostrzeżenie będzie ważne dla Torunia i powiatu toruńskiego. IMGW prognozuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70%.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
4: I to już chwila po 16, więc wielu Torunian zakładam, że wyjeżdża na przykład ze swojego miejsca pracy do domu lub też w inne miejsce. Jesteśmy z wami jak zawsze. My za to wjeżdżamy w kolejną godzinę z nowym konkursem na portalu gra.fm, w którym, uwaga, można zgarnąć karnety na zbliżający się festiwal Camera Image 2026. Szczegóły na portalu gra.fm. Zaczynamy zabawę. Finał już piątek.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: A ja mówię dzień dobry po czwartej w Radiu Gra. Marcin Wiśniewski, czołem.

0: Sylwa zapytał, jaka jest najlepsza gęsina. Zakładam, że taka, która właśnie ląduje na waszym talerzu lub też za chwilę wyląduje od pana marszałka na święto Marcina, świętego Marcina, to 11 listopada, gęsina na świętego Marcina. No więc ostatnie gęsie tuszki, tak się dobrze złożyło, że mamy jeszcze dla was kilkanaście sztuk, no ale żeby je otrzymać, trzeba najpierw troszeczkę się wysilić i popisać się tutaj kulinariami. Mianowicie chodzi o to, żebyście na numer 3002, to jest darmowa bramka SMS-owa, na którą wysyłacie SMS-a z odpowiedzią na pytanie, jaką gęsinę, gęś lubicie najbardziej. Po staropolsku, klasycznie, a może jakoś nowocześnie, a może lubicie eksperymenty kulinarne z gęsiną w roli głównej, też dajcie znać, napiszcie nam koniecznie. No i uwaga, zostawiacie swoje imię, nazwisko, adres mailowy, to podstawa, i odpowiedź na pytanie, którą wysyłacie na 3002. Czekamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert taniej
5: masz. Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Co robisz w weekend?
14: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
13: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
14: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
13: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
14: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
13: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
15: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
16: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
17: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
16: Pewne zwycięstwo.
17: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
18: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
19: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
20: Po reklamie.
21: Słuchasz Radia Gra.

0: Legendarny Lechia Nerka zagra swoją ostatnią trasę koncertową w Toruniu. Wystąpi w Odnowie, to już najbliższą niedzielę o godzinie 19. Zaglądamy też do Jordanek, bo tam się sporo dzieje. Już w czwartek Tylko Miłość, sceny życia małżeńskiego, spektakl, w którym zobaczymy m.in. turniankę Magdalenę Czerwińską.
1: Chciałam zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Gra 8 października do CKK Jordanki na spektakl Tylko Miłość w reżyserii Anny Oberst. To przewrotna komedia, w której będziecie mogli się również Państwo wzruszyć.
0: Czujemy się zapraszać. 9 w tym samym miejscu w Jordankach legendarny kabaret, czyli Neonówka, pojawi się w Toruniu. Poleca Radio Gra.

0: mrozu, nic do stracenia. No wiele wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu jednak trochę stracimy na temperaturze, bo już nie będą to wyniki w okolicach 20, bardziej w okolicach 15-16 stopni. Póki co warto korzystać. A szczegóły meteo w Radio Gra już za moment.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Co robisz w weekend?
3: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
14: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń, Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
15: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Po reklamie.
19: Na toruńskim niebie będzie więcej chmur, pochmurna ma być także noc i środa. W nocy i jutro poranku spodziewajmy się także gęstej mgły. Widzialność miejscami może wynosić poniżej 200 metrów. To ostrzeżenie będzie ważne dla Torunia i powiatu toruńskiego. IMGW prognozuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70%.
1: To jest Radio

tak bardzo przyjemnie płynie ten numer we wtorkowe popołudnie. Dobra, przyjemna, bardzo dobra informacja jest taka, że Antonio Kawczyński, młody gniewny toruńskiego klubu, nasz młodzieżowiec, który wygrał też klasyfikację Red Bull juniorskich asów, przedłużył kontrakt z toruńską ekipą aż o 3 sezony. Na kolejne 3 lata Antonio zostaje w naszym mieście. Jak do tego doszło? My wiemy i piszemy o tym na portalu gra.fm, a przypomnę, że dołącza do takich chociażby asów jak Patryk Dudek, Emil Sajfulinow, Robert Lambert czy Mikkel Mikkelsen, którzy już wcześniej to zrobili.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
4: Oszczędności nie do wiary.
3: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
4: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.

0: Dla obecnych klientów Vectry tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
3: I to już 17 w naszym mieście. To jest 6 dzień października. W Radiu Gra czas na kolejny serwis informacyjny.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Prace przy budowie nowoczesnej bazy technicznej toruńskich wodociągów przy szosie bydgoskiej są już na finiszu. Aktualnie montowane są panele fotowoltaiczne, uruchamiane węzły cieplne. Kompleks obejmujący część biurową, socjalną, garażową i warsztatową ma być gotowy do końca tego roku.
5: Nasza oczyszczalnia jest już praktycznie samowystarczalna pod kątem energetycznym, gdyż mamy własne agregaty pracujące na biogaz. Zresztą jadąc tutaj w stronę szosy bydgoskiej widzimy te trzy duże komory fermentacyjne. Z tyłu stoją agregaty prądotwórcze, dwa zbiorniki na biogaz, także jesteśmy prawie że samowystarczalni, jeśli chodzi o energię elektryczną i energię cieplną. Ten nowy obiekt będzie przyłączony do właśnie oczyszczalni, w dużym stopniu będzie samowystarczalny, już nie mówiąc o tym, że na dachach tej wiaty, tam z tyłu będą również zamontowane panele fotowoltaiczne, będzie to takie dodatkowe źródło energii.
4: Mówił Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów.
6: To są wiadomości Radia Gra.
4: Trwa walka z kierowcami, którzy na toruńskiej Starówce pozostawiają auta gdzie popadnie. Za nami pierwsza w październiku wspólna trzydniowa akcja policjantów i strażników miejskich, którzy pojawili się m.in. na Kopernika, Łaziennej, Mostowej, Prostej czy Wysokiej. Podjęto 92 interwencje wobec kierowców łamiących przepisy. Założono 37 blokad na koła. Wystawiono 42 mandaty. 4 sprawy trafiły do sądu. 19 kierujących otrzymało pouczenia. Cykliczne kontrole mają poprawić organizację ruchu w centrum i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Działania będą kontynuowane, zapowiadają toruńskie służby.
6: Kultura w Radiu Gra.
4: Przenosimy się do miasteczka akademickiego na Bielanach w Toruniu. Zmiany w odnowie. Główne wejście, hol i garderoby klubu będą odświeżone według nowego projektu. Przebudowana będzie także przestrzeń barowa. Zniknie galeria 011. Powstanie tam sala prób dla młodych zespołów.
7: Mamy oczywiście różne plany dotyczące przestrzeni, którą Państwo doskonale znacie. Chcemy ją modernizować, na ile będzie to możliwe. W nowy rok wyjdziemy już w innym stylu, jeżeli chodzi o same wnętrze odnowy.
4: Mówił Roman Tondel, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa UMK w Toruniu.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
4: To już niedługo. W ostatni weekend października zmiana czasu na zimowy. Jeśli mielibyśmy czasu nie zmieniać, przy jakim lepiej pozostać? Zdaniem kanadyjskich naukowców, przy zimowym. Dlaczego?
8: Przesunięcie świtu o godzinę później oznacza, że w zimowe poranki więcej osób, w tym dzieci i młodzież, będzie musiało wstawać, podróżować do szkoły i pracy w ciemności. Drugi argument jest zdrowotny. Czas standardowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Poranne światło jest kluczowe dla synchronizacji zegara biologicznego, wpływa na jakość snu, nastrój, ogólne funkcjonowanie organizmu,
4: wyjaśniał Grzegorz Jasiński.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
4: Przed nami pochmurny wieczór, pochmurna noc i prawdopodobnie pochmurna środa, mimo to nie powinno padać. Warunki biometeo są korzystne. W nocy i jutro poranku w mieście może występować gęsta mgła. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr, do miasta idzie ochłodzenie. W piątek w ciągu dnia termometry pokażą tylko 13-14 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Pogoda jaka jest, każdy widzi, jak mówił klasyk, kto nie widzi, niech skorzysta, bo w przyszłym tygodniu już tak dobrze ciepło nie będzie, chociaż słońce raczej nie powinno zabraknąć, wybiegając trochę w tę pogodową przyszłość. A propos muzycznej przyszłości w Radio Gra, zaczniemy od spotkania z Uptown Girl, B. Joel na początek i Armin van Buuren. Marcin Siemski, piątka po 17:00, witajcie, dzień dobry.

0: Szakira, Szakira w Radio Gra. Ostatnie gęsiny na Świętego Marcina od pana marszałka wędrują do słuchaczy Radia Gra. Co trzeba zrobić? Trzeba wysłać SMS-a na numer 3002. 3002, darmowego SMS-a. No i piszecie wasze sposoby na przygotowanie takiej gęsiny, jaka jest najlepsza, w jakim klimacie, sosie, być może jakieś eksperymenty z gęsiną związane też macie sprawdzone. Koniecznie podrzucajcie pomysły, zostawiając swoje imię, nazwisko i adres mailowy, to konieczność, a później sprawdzajcie od nas maile. 3002, czekamy.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wolność, to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
12: A psu na budę. Dosłownie.
11: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
10: Szczegóły na zielonearkady.com.
13: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.
16: Bo to

0: Nice. Kylie Minogue, wszystko jasne, to jest Radio Gra i hity pełne energii. W pogodzie energii słonecznej im brakować nie będzie w najbliższych dniach, chociaż im dalej w popołudnie, no cóż. O właśnie, jak do tego doszło jeszcze kilkanaście dni temu, było przecież jasno o tej porze, a tu już szarości następują. Jak żyć? Pogoda za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
4: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
10: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
11: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
12: A psu na budę. Dosłownie.
11: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
12: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
14: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
15: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
16: Przed nami pochmurny wieczór, pochmurna noc i prawdopodobnie pochmurna środa, mimo to nie powinno padać. Warunki biometeo są korzystne. W nocy i jutro poranku w mieście może występować gęsta mgła. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr, do miasta idzie ochłodzenie. W piątek w ciągu dnia termometry pokażą tylko 13-14 stopni.

0: Domów, Carlos Santana. Witam naszego spotkania. Pięknie wam dziękuję. Jutro wtorek, dziś środa, tak. Lekko się zagubiłem w czasoprzestrzeni, więc jutro już połowa tygodnia. Trzymajmy się wersji, że będzie z górki. Tego wam życzę i sobie do jutra, do 13 w Radiu Gra. Marcin Wisiecki, dzięki, pozdrawiam, bye bye.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
7: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have. Let's
8: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2000.

0: reklamie.
1: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport, a na początku przenosimy się na Kościuszki w Toruniu. W najbliższy czwartek rusza kolejny etap modernizacji, to oznacza istotne zmiany dla kierowców. Poznaliśmy szczegóły, które przedstawi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
3: Od najbliższego czwartku od godziny 9 do piątku na odcinku od Grudziąckiej do wiaduktu będzie obowiązywać całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz autobusów, w tym miejskich. Pojazdy do 3,5 tony dojadą tylko do Batorego. Największe utrudnienia zaplanowano na ten weekend. Całkowicie zamknięta zostanie jezdnia od strony szpitala miejskiego, także dla samochodów osobowych. W tym czasie nie będzie możliwy także dojazd do posesji i w związku z tym wykonawca prosi o przyparkowanie pojazdów na sąsiednie drogi.
2: Kasiu, co z komunikacją miejską?
3: Autobusy linii 24, 26, 34, 40, N91, N94 i N95 pojadą objazdem z pominięciem przystanku Świętopełka 01. Zatrzymają się na czas utrudnieni na przystanku Garbaty Mostek 04.
4: To są wiadomości Radia Gra.
2: W Toruniu ruszyły ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Potrwają do najbliższego piątku. Nie bądźcie zdziwieni, jeśli spotkacie umundurowanych wojskowych, ale także osoby realizujące szkolenia w ubraniach cywilnych. Zajęcia odbywają się w różnych częściach Torunia, także w pobliżu torów kolejowych. Żołnierze nie mają przy sobie broni, ale w trakcie ćwiczeń wykorzystywane są drony.
4: Sport w Radiu Gra.
2: Zaglądamy w szeregi mistrzów Polski z Press Toruń. Żużlowiec Antoni Kawczyński pozostaje na motarenie. W rozmowie z Przeglądem Sportowym szef Rady Nadzorczej naszego klubu potwierdził, że Kawczyński będzie kontynuował karierę w naszym mieście. W przyszłym roku będzie jednak startować już jako zawodowiec. Myślę, że jest na takim poziomie, że dla niego to odpowiedni czas na kontrakt zawodowy. Ten ruch może pomóc mu w dalszym rozwoju. Z naszej strony szczegóły są ustalone, potwierdzone. Czekamy tylko na okienko, żeby zarejestrować kontrakt. Antek spędzi w Toruniu kolejne 3 lata, mówił Adam Krużyński.
4: To są wiadomości Radia Gra.
2: Teraz koszykówka. Katarzynki dobrze rozpoczęły sezon. Zawodniczki Energii Toruń wygrały 2 pierwsze mecze. W ubiegły weekend pokonały Zagłębie Sosnowiec 76-61.
5: Przyjemnie, fajnie, jakby kto mówił przed meczem, że będzie aż taka różnica, że aż tak dobrze zagramy, to ja nie uwierzyłbym naprawdę. Często mówię w wywiadach, że jakby mi ktoś dał, że wygramy jednym punktem, od razu by podpisał, to i cieszę się z wygranej, idziemy dalej.
2: Mówił trener Katarzynek z Torunia Elmedin Omanić. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą, która może pojawić się w Toruniu i powiecie toruńskim dzisiaj w nocy oraz jutro o poranku. Na toruńskim niebie będzie więcej chmur, chociaż jeszcze nie powinno padać. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W nocy słupki rtęci zjadą do 10 kreski. Jutro w ciągu dnia będzie 18-19 stopni.
1: Dzisiaj tak już zrobiło się jakoś, tak jakby trochę bardziej jesiennie. Tak mi się wydaje. Przemek Grabowski, witajcie po 18:00. Towarzyszę wam wieczorowo we wtorek w Radiu Gra. Mam tutaj wasze ulubione hity, klasyki, przeboje, nowości. I jej głos też musi być. Koi po godzinach. Zalia tak śpiewa, tylko kochaj mnie.

Refren mogą zawsze chyba śpiewać sobie wszyscy. To proste Jurla, Jurla, Jej, USA. Po prostu się rymuje. For America, taki amerykański hicior. Redbox, klasyki po godzinach z radiem gra. No teraz już XXI wiek. Elton John jest w tym XXI wieku i są dobre wiadomości dla fanów Eltona. Czuje się już dobrze. Miał dość poważne problemy ze wzrokiem, ale jest już lepiej i nie wyklucza, że jeszcze pojawi się na scenie tutaj w remiksie od chłopaków z Australii, czyli DJ-ów z ekipy Pnau. Elton John, Dua Lipa w radiu gra Cold Heart.

0: No i to Rise Up. Za chwilę w Radiu gra Lady Gaga, wróci też Urszula, wiadomo, dziewczyny rządzą, a ja powiem wam, chociaż może wiecie, może się domyślacie, gdzie w Polsce malują chodniki na różowo. Naprawdę to nie prima aprilis, tylko to się dzieje naprawdę i ciekawe, czy wiecie, dla kogo malują te chodniki na różowo. Odpowiedź za kilka minut.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
8: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
11: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Ula i taki klasyk w radiu gra, żeby było jak w niebie, to czasami jak trzeba, to się nawet trawniki maluje na zielono. A teraz w 2026 to w Polsce maluje się chodniki na różowo. Naprawdę to się wydarzyło, patrzę na ten chodnik. Otóż burmistrz miejscowości Siemiatycze, czy ktoś nas tam słucha, pozdrawiam, fajnie tam macie. Burmistrz Siemiatycz poprosił, by pomalowano drogę na różowo, bo Skolim przyjedzie tam różową limuzyną na imprezę z okazji swoich 30 urodzin. Naprawdę. Widzę teraz piękny, taki rażący, różowy Polbruk i... No i nie wiem, no jest wiadomość dla tych, którzy marudzą, że jak to teren publiczny malujemy na różowo, proszę już tam nie marudzić. No przyda się na kolejne okazje, na pewno. Nie wiem na jaką okazję. Może na odwiedziny świnki Pepy. O!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Czas na nowości w Radiu Gra. Maluma i Shakira. Aqua.

0: Bounce to nasza nowość na jesień. Chłopaki z Fastboy w Radiu Gra, a za chwilę wielki hit króla popu Michaela Jacksona. Beat It to jest taka produkcja, przy której można testować swój sprzęt audio. Na pewno testują audiofile. I jak tam, macie te pozłacane kabelki, czy nie? Spory, czy te gable robią różnicę, wciąż trwają? To są takie spory chyba nie do rozwiązania. Za chwilę Michael Jackson, Beat It, zróbcie głośniej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
12: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
13: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Po reklamie.
16: IMGW ostrzega przed gęstą mgłą, która może pojawić się w Toruniu i powiecie toruńskim dzisiaj w nocy oraz jutro o poranku. Na toruńskim niebie będzie więcej chmur, chociaż jeszcze nie powinno padać. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W nocy słupki rtęci zjadą do 10 kreski. Jutro w ciągu dnia będzie 18-19 stopni.
1: To jest Radio Gra.

0: Dni kończą się już tak szybko, coraz mniej słońca. Przed chwilą było mnóstwo słońca, byliśmy na plaży, wspominaliśmy wakacje. Hit pewnego lata, Bamboleo od projektu Garcia. Takie, wiecie, bardziej słoneczne, eurodance'owe przeboje. Za chwilę Jason Derulo, jego Michiko. Wróci też trochę bardziej klubowa Reni Jusis, no i Robbie Williams. Wiem, że mam tutaj fanów Robiego. To przed wami w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026.

0: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowy koszykarski show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

Robbie Williams solowo po grupie Take That. Ma na koncie mnóstwo hitów, tutaj jeden z nich, niezapomniane Supreme po 19 we wtorek. Robbie Williams przyznał się też, że zdiagnozowano u niego lekki autyzm. No i właśnie tak tłumaczył ostatnio swoje, czasami rzeczywiście, dość charakterystyczne zachowania. Teraz Eddie Grant, kolejny klasyk. I to jaki numer, który dodaje nam energii jesienią wieczorowo, jedna z najbardziej pozytywnych piosenek świata. Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna, dużo nadziei.

0: Piosenka na świętowanie, Celebration, disco klasyk od ekipy Cool and the Gang. Na pewno przy takim bicie świętuje sobie także Justin Timberlake i ukochana małżonka Jessica Biel. Justin i aktorka są już razem 14 lat. I to jest dowód na to, że nie wszyscy w tym Hollywood od razu szybko się rozwodzą. Ich miłość wciąż trwa, były jakieś wzloty i upadki, ale wciąż są razem i trzymają się za ręce. Zostańcie z Radiem Gra, ja wracam ze świetnymi hitami. Będzie coś fajnego od Safri Duo, wróci również Rod Stewart.
1: Radio Gra, hity pełne energii. To jest Radio Gra.

to ja może tylko szybko przypomnę, że w przeszłym roku oficjalnie potwierdzono ostatnia trasa koncertowa Roda Stewarta. Przed chwilą w wielkim hicie Baby Jane. Rod będzie oczywiście u siebie w domu w Wielkiej Brytanii, ale także na kilku koncertach w Niemczech. Tak więc może ktoś chciałby się załapać. Jeśli chodzi o plany koncertowe, to jednocześnie mam no niestety smutniejszą wiadomość dla fanów grupy Queen. Brian May, gitarzysta, potwierdził, że zespół nie będzie już koncertować. Brian May podkreślił, że powodem jest fakt, że chłopaki nie chcą po prostu oddawać już swojej wolności na koncerty. Tak więc co było, pozostaną nam wspomnienia i występy zarejestrowane na żywo, a jest ich przecież trochę w internecie.

0: Co jakiś czas słyszymy nowe przeróbki disco hitów, wracają także hiciory popowe, ale także ostatnio pop-rockowe, tak jest w tym przypadku. Kto pamięta chłopaków z grupy Stasilo, to oni zaśpiewali Fall to the Floor, a nową wersję napędzają przyjaciele z Francji, czyli Offenbach. To nasza nowość przed chwilą, a za moment w Radiu Gra kolejny klasyk. Przypomnę wam, jak zaczynała się kariera Britney Spears, taka mała, taka słodka, zaśpiewa swoje Oops, I Did It Again.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: No jeszcze tylko środa czwartek i będziemy mogli świętować piąteczek. Last Friday Night od Katy Perry, ale we wtorek wieczorem też nie zabraknie świetnej muzyki. Wieczorowo po 20:00 ja zapraszam was po godzinach. Środa 18:00, gdziekolwiek będziecie, cokolwiek planujecie. Mam najlepiej to za dużo nie planować. Będę wam towarzyszył z muzyką w Radiu Gra. Przemek Grabowski, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
14: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da.
15: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Po reklamie. Yeah.

0: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Na początek informacje dla kierowców. Przenosimy się na Kościuszki. Tam już pojutrze rusza kolejny etap remontu. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Od najbliższego czwartku od godziny 9 do piątku na odcinku od Grudziąckiej do wiaduktu będzie obowiązywać całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz autobusów, w tym miejskich. Pojazdy do 3,5 tony dojadą tylko do Batorego. Największe utrudnienia zaplanowano na ten weekend. Całkowicie zamknięta zostanie jezdnia od strony szpitala miejskiego, także dla samochodów osobowych. W tym czasie nie będzie możliwy także dojazd do posesji i w związku z tym wykonawca prosi o przeparkowanie pojazdów na sąsiednie drogi.
0: Kasia, a co z komunikacją miejską?
1: Autobusy linii 24, 26, 34, 40, N91, N94 i N95 pojadą objazdem z pominięciem przystanku Świętopełka 01. Zatrzymają się na czas utrudnieni na przystanku Garbaty Mostek 04.
0: Więcej informacji na Gra FM.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Miasto przygotowuje się do budowy mostu zachodniego w Toruniu. Za nami spotkanie konsultacyjne, ale cały czas możecie zabierać głos.
2: Termin nadsyłania propozycji i uwag konsultacyjnych dotyczących zachodniej przeprawy mostowej, czyli mostu zachodniego, został wydłużony do 31 października, więc możecie Państwo wysyłać maile na adres MZD, czyli Miejskiego Zarządu Dróg. To jest adres konsultacje@mzd.toruń.pl. To jest ważna przeprawa dla Torunia, ważna przeprawa dla regionu, jednak w tej chwili przebiega przez Małą Nieszawkę, czyli między domami. Część domów będzie do wyburzenia, tam około, w zależności od wariantu, 2 lub 3 domy plus budynki gospodarcze. MZD, czyli Miejski Zarząd Dróg, wraz z Urzędem Miasta Torunia szuka cały czas rozwiązań.
1: To nie jedyne konsultacje realizowane aktualnie w Toruniu.
2: Kwestia diagnozy. Diagnozy, która dotyczy UNICEF-u, czyli UNICEF-u Polska. Chodzi oczywiście o dzieci i młodzież. Wiemy, że Toruń jest miastem przyjaznym dzieciom. Należy teraz sprawdzić, jakie są doświadczenia, opinie i propozycje mieszkańców dotyczące właśnie sytuacji dzieci i młodzieży w Toruniu. To polega na tym, że rozmawiamy z dziećmi w ramach takich stolików World Cafe i dzieci się wypowiadają na temat swoich praw, na temat tego, czy jakie mają potrzeby w szkole, czy czują się bezpiecznie, gdzie są takie miejsca niebezpieczne na ich osiedlach, gdzie są miejsca niebezpieczne w okolicy szkoły.
1: Mówił Łukasz Broniszewski, prezes Fundacji Stabilo. A spotkanie w ramach tych konsultacji już jutro o godzinie 17 w Laboratorium Miejskim przy ulicy Bydgoskiej 52.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000.

0: samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
7: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
11: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.
14: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz w naszym magazynie zajrzymy na szosę bydgoską w Toruniu. Tam dobiegają końca prace na budowie nowej siedziby toruńskich wodociągów.
2: Widać to od strony szosy bydgoskiej. Mamy takie zaplecze biurowe dla mistrzów, dla brygadzistów, dla kierowników wydziałów. Mamy zaplecze socjalne w postaci stołówek, w postaci sanitariatów, szatni i widzimy od strony ulicy widzimy cały ciąg garaży. Jest to 9 takich garaży zamykanych bramami. Dwa stanowiska warsztatowe, w tym jedno z suwnicą do obsługi po prostu dużych pojazdów. Z tyłu widzimy takie mniejsze wiaty na busy te brygadowe. Na terenie oczyszczalni ścieków kończymy w tej chwili budowę bazy dla naszych wydziałów sieciowych. To jest taka baza w postaci zaplecza technicznego, czyli warsztatów, garaży, również zaplecza socjalnego dla wszystkich naszych pracowników, którzy pracują w wydziałach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. My w tej chwili użytkujemy taką niewielką bazę na rogu Łukasiewicza i ulicy Okrężnej, ale jest to baza już niezwykle przestarzała. Kiedyś była zbudowana jako baza tymczasowa. No wiele, wiele lat trwało, aż wreszcie udało nam się przystąpić do realizacji takiego obiektu już z prawdziwego zdarzenia.
1: Mówił Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na gra.fm.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa przechodzi wizualną odnowę. Główne wejście, hol i garderoby zostaną odświeżone według nowego projektu. Na czym dokładniej polegają zmiany?
2: Monitoring, który został założony na elewacji budynku, to w kontekście dbałości o bezpieczeństwo naszych uczestników. To także zakup nowego oświetlenia, między innymi do tej sali widowiskowej. To nie jest jeszcze proces ukończony. Będziemy go kontynuować. Nie byliśmy w stanie też zakupić wszystkiego od razu, ale ten proces będzie na pewno trwał. I jeszcze jedna rzecz, to co mi leżało bardzo na sercu, aby też poprawić komfort pracy naszych pracowników, więc wprowadziliśmy klimatyzację do pomieszczeń biurowych, małych, niewielkich pomieszczeń, w których naprawdę ciężko się pracowało, więc te klimatyzatory się pojawiły.
1: Mówiła profesor Joanna Kucharzewska, prorektorka do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Więcej o zmianach mówi także dyrektor Torońskiej Odnowy.
3: Mamy oczywiście różne plany dotyczące przestrzeni, którą Państwo doskonale znacie. Chcemy ją modernizować, na ile będzie to możliwe. W przygotowaniu projektów tego, jak odnowa miałaby wyglądać, o pewnych niefundamentalnych, tak bym to ujął, zmianach, ale jednak takich, które mają sprawić, że ten obiekt będzie bardziej nowoczesny i przyjazny. Współpracujemy z firmą, która przygotowała dla nas serię projektów modernizacji zarówno holu i wejścia do obiektu, jak też i części garderób, bo to jest taki element, do którego Państwo rzadko zaglądacie, ale który no jednak w dużej mierze no wydaje się, że wymaga dosyć pilnego odświeżenia. W nowy rok wyjdziemy już w innym stylu, jeżeli chodzi o same wnętrze odnowy.
1: Mówił Roman Tondel, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu.

0: reklama.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
7: Co? No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Dwie dekady na scenie, brytyjski sznyt i refreny, które cała Polska zna na pamięć. Zespół Manchester z Torunia świętuje 20-lecie istnienia. To twórcy takich hitów jak Dziewczyna Gangstera, Berlin lubi deszcz i Lubię twoje włosy. Trwa jubileuszowa trasa koncertowa Manchester. Na stronie gra.fm znajdziecie długą rozmowę z liderami kapeli, Sławkiem Załeńskim i Maćkiem Tacherem. Jak wyglądał początek zespołu?
2: Ja wiem, bo jestem takim zespołem archiwistą, więc wszystko archiwizuję i zresztą mam nadzieję, że w końcu wpuścimy taki mój film, który przygotowałem wziąwszy różne skrawki z mojego archiwum i tam jest około 20 minut naszej historii i właśnie ten film zaczyna się 18 marca 2006 roku, jak ja i mój brat ładujemy takiego busika i jedziemy na pierwszą próbę. I na tej pierwszej próbie była ciekawostka, na przykład, że Maciek w ogóle basista, czy Radka w ogóle poznał. Mówi, który to jest, przepraszam bardzo, bo ja nie znam. No i wtedy zrobiliśmy 6 piosenek na pierwszej próbie. Do dzisiaj się tym szczycę. No i dlatego to jest taka data. Więc nie był to koncert, tylko jakby pierwsze spotkanie zespołu, który zagrał pierwszą minutę razem.
1: Jubileuszowa trasa zespołu z naszego miasta trwa. Za nami wydarzenia w Warszawie i w Toruniu. Przed Manchesterem koncerty we Wrocławiu, w Gdańsku i Rybniku. Czy historia zespołu Manchester będzie dalej trwać?
2: Mieliśmy taki fajny moment na ostatnim koncercie, gdzie nasi znajomi właściwie składali nam życzenia. No i Paweł Stasiak złożył nam życzenia, które zapamiętałem, ponieważ Paweł Stasiak tak sobie stanął przy tym koło. Mówi, no chłopacy, 20 lat, co oczywiście przy naszych 40, Papa Dance to, czy Papa D w tej chwili, to tam wiecie, nie?
3: Sami narcyzi w tej branży.
2: Tak, to tam jeszcze, to my jeszcze dużo przed wami.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: jedzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
4: A flat white?
2: Też.
4: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się we wtorek.
10: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: Trwa walka z kierowcami, którzy na toruńskiej Starówce pozostawiają auta gdzie popadnie. Za nami pierwsza w październiku wspólna trzydniowa akcja policjantów i strażników miejskich, którzy pojawili się m.in. na Kopernika, Łaziennej, Mostowej, Prostej czy Wysokiej. Podjęto 92 interwencje wobec kierowców łamiących przepisy. Założono 37 blokad na koła, wystawiono 42 mandaty, 4 sprawy trafiły do sądu, 19 kierujących otrzymało pouczenia. Cykliczne kontrole mają poprawić organizację ruchu w centrum i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Działania będą kontynuowane, zapowiadają toruńskie służby.
10: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: Zmiany w odnowie. Główne wejście, hol i garderoby będą odświeżone według nowego projektu. Przebudowana ma być także przestrzeń barowa.
11: Bardzo bym chciała, żeby ona była bardziej nowoczesna i taka przyjazna, o może w ten sposób. Wszystko się toczy, myślę, w dobrym kierunku. Inwestujemy, zmieniamy tę przestrzeń. To ma być od nowa jako miejsce nowoczesne, dostosowane do współczesnego odbiorcy. Myślimy o nowej aranżacji. Powstała już koncepcja aranżacji wnętrz. Rozpoczęliśmy tę nową aranżację właśnie w tym studiu nagraniowym i powoli będziemy wychodzić do tych przestrzeni, które są dostępne dla ogółu.
9: Znikną także plakaty. To koniec pewnej ery w historii studenckiego klubu.
11: Jeśli Państwo, a wierzę, że tak było, uczestniczyliście w różnych imprezach, które toczyły się w ostatnim czasie, to wchodząc do odnowy zauważyliście, że na elewacji znajdują się monitory, ekrany, na których komunikujemy to, co właśnie się w odnowie wydarzy. To jest nowy sposób komunikacji, to znaczy rezygnujemy z plakatów papierowych na rzecz tych ekranów świetlnych. One są dla nas ważne, jako dla społeczności akademickiej, dlatego że możemy te informacje przeplatać też informacjami o życiu uniwersytetu.
9: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zadba także o pracowników biurowych odnowych.
11: Więc wprowadziliśmy klimatyzację do pomieszczeń biurowych, małych, niewielkich pomieszczeń, w których naprawdę ciężko się pracowało, więc te klimatyzatory się pojawiły. Monitoring. Monitoring, który został założony na elewacji budynku, to w kontekście dbałości o bezpieczeństwo naszych uczestników. To także zakup nowego oświetlenia, między innymi do tej sali widowiskowej. To nie jest jeszcze proces ukończony. Będziemy go kontynuować. Nie byliśmy w stanie też zakupić wszystkiego od razu, ale ten proces będzie na pewno trwał.
9: Mówiła prorektorka, doktor habilitowana Joanna Kucharzewska, profesor UMK.
12: Mamy rzeczywiście różne plany dotyczące przestrzeni, którą Państwo doskonale znacie. Chcemy ją modernizować, na ile będzie to możliwe. W przygotowaniu projektów tego, jak odnowa miałaby wyglądać, o pewnych niefundamentalnych, tak bym to ujął, zmianach, ale jednak takich, które mają sprawić, że ten obiekt będzie bardziej nowoczesny i przyjazny. Już czekamy na moment, w którym będziemy mogli otworzyć salę prób w Galerii 011 i to jest powód, dlaczego galeria zakończy swoją działalność. To jest przemyślana decyzja. Jest ona związana także i z tym, że w ostatnim czasie, w ostatnim sezonie, w ostatnich latach pojawiło się wiele przestrzeni dedykowanych sztuce, malarstwu i ekspozycjom różnego rodzaju. I mówię tutaj o przestrzeniach tak także na terenie naszego uniwersytetu. Stąd nie mamy takiego poczucia, że tej twórczości, która do tej pory pojawiała się w Galerii 011, nie będzie gdzie eksponować. Natomiast no, od dłuższego czasu czuliśmy pewną potrzebę, by młodym zespołom, czy zespołom, które po prostu chcą znaleźć swoje miejsce, zaproponować salę prób. I to powinno się wydarzyć na początku przyszłego roku. Sprzęt już czeka.
9: Dodawał Roman Tondel, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu.
10: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: Zaglądamy w szeregi mistrzów Polski z Press Toruń. Żużlowiec Antoni Kawczyński pozostaje na motarenie. W rozmowie z Przeglądem Sportowym szef Rady Nadzorczej naszego klubu potwierdził, że Kawczyński będzie kontynuował karierę w naszym mieście. W przyszłym roku będzie jednak startować już jako zawodowiec. Myślę, że jest na takim poziomie, że dla niego to odpowiedni czas na kontrakt zawodowy. Ten ruch może pomóc mu w dalszym rozwoju. Z naszej strony szczegóły są ustalone, potwierdzone. Czekamy tylko na okienko, żeby zarejestrować kontrakt. Antek spędzi w Toruniu kolejne 3 lata, mówił Adam Krużyński.
10: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: Prace przy budowie nowoczesnej bazy technicznej toruńskich wodociągów przy szosie bydgoskiej są już na finiszu. Aktualnie montowane są panele fotowoltaiczne, uruchamiane węzły cieplne. W bazie znajdą się także specjalne garaże dla nowoczesnych wozów, tłumaczy Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów.
8: To są z reguły wozy tak zwane dwufunkcyjne. Po jak gdyby jednej stronie ulicy włazem wpuszczamy specjalną dyszę, która pod bardzo dużym ciśnieniem dochodzącym do 200 atmosfer czyści kanał i potem ten sam samochód już innym oprzyrządowanym przy kolejnym studzience, kolejnym włazem wyciąga wszystkie te zanieczyszczenia, które te dysze usunęły z wnętrza kanałów. I tak następuje proces jak gdyby tego czyszczenia. Te samochody już z reguły mają własny system oczyszczania wody, czyli po prostu po wyciągnięciu tej jak gdyby wody z tymi zanieczyszczeniami, ona jest usuwana na specjalnych filtrach w tym samochodzie i wraca ponownie do obiegu.
9: Nowy kompleks toruńskich wodociągów obejmujący część biurową, socjalną, garażową, warsztatową ma być gotowy do końca tego roku.
8: Widać to od strony szosy bydgoskiej. Mamy takie zaplecze biurowe dla mistrzów, dla brygadzistów, dla kierowników wydziałów. Mamy zaplecze socjalne w postaci stołówek, w postaci sanitariatów, szatni i widzimy od strony ulicy widzimy cały ciąg garaży. Jest to 9 takich garaży zamykanych bramami. 2 stanowiska warsztatowe, w tym jedno z suwnicą do obsługi po prostu dużych pojazdów. Z tyłu widzimy takie mniejsze wiaty na busy te brygadowe. Na terenie oczyszczalni ścieków kończymy w tej chwili budowę bazy dla naszych wydziałów sieciowych. To jest taka baza w postaci zaplecza technicznego, czyli warsztatów, garaży, również zaplecza socjalnego dla wszystkich naszych pracowników, którzy pracują w wydziałach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. My w tej chwili użytkujemy taką niewielką bazę na rogu Łukasiewicza i ulicy Okrężnej, ale jest to baza już niezwykle przestarzała. Kiedyś była zbudowana jako baza tymczasowa. No wiele, wiele lat trwało, aż wreszcie udało nam się przystąpić do realizacji takiego obiektu już z prawdziwego zdarzenia. Nasze oczyszczalnia jest już praktycznie samowystarczalna pod kątem energetycznym, gdyż mamy własne agregaty pracujące na biogaz. Zresztą jadąc tutaj w stronę szosy bydgoskiej widzimy te 3 duże komory fermentacyjne. Z tyłu stoją agregaty prądotwórcze, 2 zbiorniki na biogaz, także jesteśmy prawie że samowystarczalni, jeśli chodzi o energię elektryczną i energię cieplną. Ten nowy obiekt będzie przyłączony do właśnie oczyszczalni. W dużym stopniu będzie samowystarczalny. Już nie mówiąc o tym, że na dachach tej wiaty, tam z tyłu, będą również zamontowane panele fotowoltaiczne. Będzie to takie dodatkowe źródło energii.
9: Mówił prezes toruńskich wodociągów Władysław Majewski.
10: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: W Toruniu ruszyły ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Potrwają do najbliższego piątku. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Powiedz, co te manewry oznaczają dla Torunian.
13: Mieszkańcy codziennie w godzinach od 7 do 15 mogą spotkać w mieście zarówno umundurowanych wojskowych, jak i osoby realizujące szkolenia w ubraniach cywilnych. Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności prowadzenia działań na terenie czasowo zajętym przez przeciwnika. Zajęcia odbywają się w różnych rejonach Torunia, także w pobliżu trakcji kolejowych. Żołnierze nie mają przy sobie broni palnej, ale w trakcie ćwiczeń wykorzystywane są drony.
9: To nie jedyne ćwiczenia wojskowe, które zaplanowano w najbliższych tygodniach.
13: Tak, w ten weekend na drogach województwa pojawią się żołnierze 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka. Ćwiczenia wojskowe obejmą kluczowe trasy regionu, w tym autostradę A1, drogę krajową nr 91 czy okolice linii kolejowej w miejscowości Odolion. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu.
10: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: Urzędnicy rozmawiają z mieszkańcami na przeróżne tematy. Dzisiaj zaglądamy w harmonogram konsultacji społecznych. Przed nami debata dotycząca m.in. młodych ludzi.
14: Cały czas brakuje nam informacji, jak zatrzymać młodzież, słuchajcie, w naszym mieście, tak? Jak doprowadzić do tego, żeby nawet te dzieci, które, czy studenci, którzy wyjadą już z naszego miasta, jednak do niego wrócili, tak? Czyli szukanie takich rozwiązań i pomysłów, co może pozwolić młodym ludziom zostawać w Toruniu i tutaj budować swoje życie, swoje rodziny i tak dalej, czy tanie mieszkania, czy dobra praca, to są takie najważniejsze rzeczy, ale też kompaktowość naszego miasta i to, że no wszędzie jest blisko, wszędzie można załatwić, a miasto jest po prostu spokojne i ma bardzo bogatą ofertę, na przykład kulturalną.
9: Mówił Łukasz Broniszewski, prezes Fundacji Stabilo. Wszystkie terminy spotkań konsultacyjnych w mieście znajdziecie na stronie konsultacje.torun.pl.

Teatralna Mapa Torunia. Od jezuickich spektakli po festiwalowe emocje, tradycje teatralne Torunia sięgają czasów, gdy miasto tętniło życiem handlowym i kulturalnym już od XVI wieku. Pierwsze wzmianki o działalności scenicznej w Grodzie Kopernika pojawiają się właśnie w tej epoce, a kolejne dziesięciolecia przyniosły rozwój teatrów szkolnych, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości artystycznej. W drugiej połowie XVII wieku prym wiodły przedstawienia organizowane przez Gimnazjum Akademickie oraz Kolegium Jezuickie. Chociaż początki teatru jezuickiego pozostają owiane tajemnicą, to pewne jest, że już w pierwszej połowie XVII wieku w Toruniu prezentowano spektakle o charakterze religijnym i antycznym. Szkolne sceny, takie tak jak ta działająca przy kolegium, były miejscem, gdzie prezentowano sztuki z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także podczas karnawału. Tematyka spektakli oscylowała wokół wątków biblijnych oraz antycznych, a toruńska scena szkolna uchodziła za najbardziej prestiżową wśród podobnych scen Prus Królewskich na przełomie XVII i XVIII wieku. Pod koniec XVII wieku Toruń odwiedzały także wędrowne trupy teatralne. Jednym z ważniejszych wydarzeń była wizyta trupy Hochdeutsche Kompanie, która w roku 1684 wystawiła widowisko celebrujące zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Najważniejszą sceną Torunia jest bez wątpienia teatr imienia Wila Machorzycy, mieszczący się w monumentalnym budynku z 1904 roku przy Placu Teatralnym. To właśnie ta secesyjna perła architektury stanowi najstarszy zachowany obiekt teatralny w mieście. Początkowo nosił nazwę Stadttheater Torn i miał być niemieckim bastionem kultury. Sytuacja zmieniła się radykalnie po powrocie Torunia do Polski. W listopadzie 1920 roku ruszył tu pierwszy polski teatr publiczny, Państwowy Teatr Narodowy. Inauguracyjnym przedstawieniem była Zemsta Aleksandra Fredry, a już w 1924 roku przy teatrze powstało studio teatralne dające szansę rozwoju kolejnym pokoleniom artystów. W czasie II wojny światowej budynek teatru został przebudowany przez Niemców. Po wojnie, w latach 40., dyrektorem obiektu został Wilam Chorzyca, którego imię teatr nosi od 1960 roku. Od 1991 roku to właśnie tu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, będący jednym z najważniejszych wydarzeń teatralnych w tej części Europy. Toruń to nie tylko teatr imienia Wilama Chorzycy. W czasie II wojny światowej przy ulicy Piernikarskiej 9 funkcjonował niemiecki teatr zamkowy. Po wojnie, od 1946 roku, w tym samym budynku działa Teatr Baj Pomorski, który aż do 1992 roku nosił nazwę Państwowy Teatr Lalki i Aktora Baj Pomorski. Założycielką tej cenionej instytucji była Irena Pikiel-Samorewiczowa. Co ciekawe, teatr powstał w październiku 1945 roku w Bydgoszczy, lecz już po 7 miesiącach przeniesiono go do Torunia. Gmach teatru był przebudowywany w latach 50. XX wieku oraz w 2006 roku, co pozwoliło na dostosowanie go do współczesnych potrzeb widzów i artystów. W styczniu 2014 roku na kulturalnej mapie Torunia pojawił się Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny. Jedyna tego typu placówka w całym województwie kujawsko-pomorskim. Specjalizuje się on w spektaklach muzycznych, przyciągając miłośników musicalu i operetki z całego regionu. Toruńska scena teatralna jest niezwykle różnorodna. Działają tu także plastyczny teatr symbolu od 1991 roku, teatr Ważka, teatr impresaryjny Afisz oraz teatr Scena Młodych Studio P, funkcjonujący w ramach Młodzieżowego Domu Kultury. Przez prawie 70 lat, od 1950 do 2019 roku, publiczność mogła oglądać przedstawienia teatru Lalek, Zaczarowany Świat, a do około 2017 roku działał również Teatr Wiczy, który jednak stracił swoją siedzibę. Toruń to także miasto festiwali teatralnych. Co dwa lata odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, gromadzący artystów z całego świata. Alternatywne spotkania teatralne Klamra, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania oraz coroczne toruńskie spotkania teatrów jednego aktora to kolejne wydarzenia, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów spragnionych teatralnych emocji.
Dzięki bogatej historii, różnorodności scen i liczbie festiwali Toruń zasłużenie uchodzi za jedno z najważniejszych centrów teatralnych Polski. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a każda wizyta w teatrze jest wyjątkowym przeżyciem dla widza w każdym wieku.

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu to miejsce, które od lat wyznacza trendy na mapie polskiej kultury. Instytucja ta nie tylko gromadzi, dokumentuje i prezentuje dzieła polskich oraz zagranicznych twórców współczesnych, ale także aktywnie uczestniczy w dyskusji o tym, czym jest sztuka dzisiaj i jakie miejsce zajmuje w naszym codziennym życiu. Od momentu swojego powstania Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu zdążyło stać się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie regionu kujawsko-pomorskiego, a także całej Polski. Początki centrum sięgają 2006 roku, kiedy to powołano je do życia w ramach ogólnopolskiego programu Znaki Czasu, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budowa charakterystycznego gmachu przy ulicy Wały generała Sikorskiego wystartowała 27 października 2006 roku, a zakończyła się w grudniu kolejnego roku. Oficjalne otwarcie dla publiczności odbyło się 14 czerwca 2008 roku, a pierwszym dyrektorem instytucji został Michał Korolko. Przez kolejne lata centrum sukcesywnie się rozwijało, odpowiadając na potrzeby nie tylko artystów, ale i szerokiej publiczności. W 2023 roku zakończyła się ważna rozbudowa. Dobudowano nowoczesny budynek warsztatowo-techniczny, który pozwolił na poszerzenie działalności edukacyjnej i warsztatowej. Budynek Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu to przykład nowoczesnej architektury, która doskonale wpisuje się w miejski krajobraz Torunia. Za koncepcję architektoniczną odpowiada Edward Lach, a projekt zrealizowała pracownia architektoniczna R2. Charakterystyczna ceglana fasada i układ modułów tworzą kwadrat o bokach długości blisko 50 metrów. Szczególną uwagę zwraca przeszklona kręta klatka schodowa w jednym z cylindrycznych modułów. Trzy kondygnacje budynku oferują około 4000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Parter to przestrzeń multifunkcjonalna. Mieści się tu kino centrum, pokój z kuchnią, księgarnia sztuki oraz czytelnia imienia Semmeringów. Pierwsze i drugie piętro wypełniają sale ekspozycyjne o imponującej wysokości, sięgającej od 3,7 do 7,26 metra. Na trzecim piętrze swoje miejsce znalazły biura instytucji oraz taras widokowy, z którego rozciąga się panorama miasta. Od samego początku działalności Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu stawia na różnorodność prezentowanych form i tematów. Pierwsze wystawy, takie jak się rzeczy mają, z pracami z wiedeńskiej kolekcji Fundacji Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, czy Kwiaty naszego życia, poświęcona fenomenowi kolekcjonerstwa, przyciągnęły uwagę zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej publiczności. Wśród artystów prezentowanych na tych wystawach znaleźli się m.in. Julian Rosefeld, Alan Sekula, Los Carpinteros, a także polscy twórcy, tacy jak Oskar Dawicki czy Robert Kuśmirowski. Dla uczczenia otwarcia centrum zorganizowano również plenerowy koncert, podczas którego wystąpiły zespoły takie jak Three Moon Boys, Potty Umbrella, Calabres oraz Like Killer. To tylko początek długiej listy wydarzeń artystycznych, które na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny Torunia. W pierwszych dwóch latach działalności centrum koncentrowało się na zagadnieniu glokalności, czyli przenikania się zjawisk lokalnych i globalnych. W tym czasie odbyły się indywidualne wystawy takich artystów jak Krzysztof Zieliński, Edith Oderbolz, Angelika Markul, Susan Phillips, Mariusz Waras, Andrzej Tobis, Mieczysław Wiśniewski, Zbigniew Rybczyński czy Tomek Rygalik. Oprócz tego zrealizowano wiele wystaw zbiorowych, w tym Lucim żyje, czy poszliśmy do Kroatan, tam nie patrz prosto w słońce, przeszłość jest obcym krajem, More is More, czy Melancholia sprzeciwu, prace z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Antwerpii. Centrum regularnie prezentuje również prace ze swojej bogatej kolekcji, a także organizuje cykliczne festiwale takie jak Pole Widzenia czy muzyczny festiwal Kokard. Dzięki temu instytucja pozostaje miejscem otwartym na nowe trendy i dynamicznie reagującym na zmieniające się potrzeby odbiorców. Za sukcesem Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu stoją nie tylko wybitni artyści, ale także zespół zarządzający instytucją. Od początku istnienia funkcje dyrektora pełnili kolejno Michał Korolko, Stefan Mucha, Paweł Łubowski, Krzysztof Białowicz, Wacław Kuczma, Krzysztof Stanisławski, a od 2024 roku Anna Kompanowska. Każdy z dyrektorów wnosił do instytucji własną wizję i energię, przyczyniając się do jej nieustannego rozwoju i umacniania pozycji na krajowej oraz międzynarodowej scenie artystycznej. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu to miejsce, które nieustannie ewoluuje, odpowiadając na wyzwania współczesności dzięki nowoczesnej infrastrukturze, odważnemu programowi wystawiennym
urzędniczemu oraz zaangażowaniu w działania edukacyjne i społeczne. Instytucja ta stała się nie tylko galerią sztuki, ale także przestrzenią dialogu i inspiracji. To właśnie tu sztuka spotyka ludzi. Nie tylko tych, którzy ją tworzą, ale także tych, którzy chcą ją odkrywać i rozumieć na nowo. W 2026 roku Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu pozostaje jednym z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Polski, otwartym na przyszłość i gotowym na kolejne wyzwania.

Lipno, miasto z bogatą historią i wyjątkowym klimatem. Lipno to nie tylko punkt na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, ale przede wszystkim miejsce o wyjątkowej przeszłości i niepowtarzalnym charakterze. Miasto będące siedzibą powiatu lipnowskiego oraz gminy wiejskiej Lipno przez wieki odgrywało ważną rolę w regionie ziemi dobrzyńskiej. Dziś, licząc ponad 13 300 mieszkańców, łączy w sobie tradycję z nowoczesnością i zachwyca zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Historia Lipna sięga czasów prehistorycznych. Już w I wieku przed naszą erą na tych terenach istniały osady kultury łużyckiej. Wczesnośredniowieczna osada funkcjonująca tu od X wieku była integralną częścią państwa Piastów. W kolejnych wiekach Lipno i ziemia dobrzyńska wielokrotnie stawały się areną burzliwych wydarzeń. Od najazdów Litwinów i Krzyżaków w XIII i XIV wieku przez odbijanie miasta podczas wojny polsko-krzyżackiej po ostateczne potwierdzenie przynależności tych ziem do korony Królestwa Polskiego na mocy pokoju toruńskiego w 1411 roku. W 1349 roku Lipno uzyskało prawa miejskie na prawie chełmińskim, co otworzyło nowy rozdział w jego historii. W XV i XVI wieku miasto stało się znaczącym ośrodkiem wytwórczym oraz siedzibą Sądu Ziemskiego Ziemi Dobrzyńskiej. Przez kolejne stulecia Lipno pozostawało miejscem obrad sejmików ziemskich i popisów szlachty, co podkreślało jego rangę w regionie. Wiek XIX i XX przyniosły Lipnu kolejne zmiany administracyjne. Po drugim rozbiorze Polski miasto znalazło się pod panowaniem pruskim, następnie w Księstwie Warszawskim, a od 1815 roku w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim. W czasie powstania styczniowego mieszkańcy Lipna aktywnie uczestniczyli w walkach przeciwko rosyjskiemu zaborcy, co niestety przyniosło wzmożoną rusyfikację i represję. XX wiek to czas wielkich wyzwań, ale i odrodzenia. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Lipno ponownie znalazło się w granicach Polski. W okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej miasto doświadczyło wielu dramatycznych wydarzeń, w tym zbrodni na ludności polskiej i żydowskiej. Po wojnie Lipno wracało do życia, przechodząc kolejne reformy administracyjne. Od 1999 roku jest siedzibą powiatu lipnowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Lipno położone jest malowniczo na Pojezierzu Dobrzyńskim, przecięte przez rzekę Mień. To właśnie tu jako trzecie w historii ziemi dobrzyńskiej uzyskało prawa miejskie i stało się lokalnym centrum administracyjnym oraz gospodarczym. Niegdyś miasto było miejscem sejmików ziemskich, co czyniło je ważnym punktem na mapie politycznej regionu. Miasto może poszczycić się wieloma zabytkami, które przypominają o jego bogatej przeszłości i wielokulturowym dziedzictwie. Najważniejsze z nich to Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gotycka świątynia zbudowana w 1388 roku, wzniesiona prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego kościoła. Po licznych przebudowach i remontach zachowała fragmenty gotyckiej architektury, a w jej wnętrzu uwagę przyciągają rokokowe ołtarze boczne z elementami barokowymi oraz witraże w oknach prezbiterium i nawie. Kościół ewangelicko-augsburski, neogotycka budowla z lat 1865-1868, będąca świadectwem obecności i działalności protestantów w mieście. Neogotycka kaplica cmentarna z 1837 roku oraz cmentarze różnych wyznań, w tym cmentarz ewangelicko-augsburski i parafii rzymskokatolickiej, to miejsca zadumy i pamięci o dawnych mieszkańcach miasta. Ratusz klasycystyczny, wzniesiony po 1831 roku, będący nie tylko siedzibą władz miejskich, ale także jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Lipnie. Domy z XIX wieku oraz pozostałości po dawnych synagogach. Stara synagoga, na której miejscu obecnie znajduje się apteka nowa, i nowa synagoga z początku XX wieku, dziś przekształcona w dom towarowy, przypominają o wielokulturowości miasta. Szczególną uwagę zwraca także park miejski założony w 1914 roku. Położony na wzgórzu morenowym o powierzchni około 11 hektarów, łączy w sobie cechy naturalnego drzewostanu i założenia parkowego. Wśród licznych gatunków drzew dominują sosny i dęby szypułkowe. Symbolem
symbolem wolności jest tu Dąb Wolności, posadzony w 1918 roku na pamiątkę odzyskania niepodległości. Park zdobią zabytkowa drewniana altana z 1924 roku, polana z okrągłym kwietnikiem i pomnik niepodległości przy północnym wejściu. W okresie międzywojennym park został doceniony na arenie ogólnopolskiej i europejskiej za wzorowe nasadzenia drzew, a wejście na jego teren było wówczas płatne. Dziś amfiteatr z muszlą koncertową, powstały pod koniec lat 70., jest miejscem licznych wydarzeń kulturalnych. Historia Lipna to opowieść o przemianach i wyzwaniach, z którymi musieli mierzyć się jego mieszkańcy na przestrzeni wieków. Od osady łużyckiej przez ważny ośrodek ziemi dobrzyńskiej po współczesne miasto z szeroką ofertą kulturalną i bogatym dziedzictwem. Dziś Lipno to miejsce, gdzie historia spotyka się z codziennością, a liczne zabytki i zielone przestrzenie zachęcają do spacerów i odkrywania kolejnych fragmentów miejskiej przeszłości. To właśnie tutaj, na Pojezierzu Dobrzyńskim, bije serce regionu pełnego tradycji, a jednocześnie otwartego na nowe wyzwania i możliwości.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda?
8: No.
9: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochani, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
13: Po reklamie.
0: Radio gra. Hity pełne energii.

Barbarka, leśna perła północnego Torunia z historią pełną tajemnic. Barbarka, będąca dziś jedną z urzędowych części Torunia, skrywa w sobie historię sięgającą średniowiecza. Położona w północnej części miasta, przez wieki była świadkiem zarówno rozwoju kultu religijnego, jak i tragicznych wydarzeń, które odcisnęły piętno na lokalnej społeczności. To miejsce, które nieprzerwanie fascynuje zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających Toruń. Korzenie Barbarki sięgają XIV wieku. Już w 1299 roku w tej miejscowości powstał pierwszy obiekt sakralny poświęcony świętej Barbarze. Przez całe XIV stulecie była to przestrzeń, gdzie rozwijał się kult tej świętej, a w 1340 roku źródła historyczne po raz pierwszy wspominają działający tu młyn wodny. W kolejnym stuleciu biskup chełmiński Wincent Gosławski zlecił budowę nowej kaplicy. Barbarka leżała wówczas na strategicznym szlaku prowadzącym do Starogrodu, gdzie przechowywano relikwie świętej Barbary i gdzie rozkwitał jej kult. Początkowo to Chełmno było centrum tego kultu, lecz z biegiem lat to właśnie Starogród stał się najważniejszym miejscem

zakazał odprawiania nabożeństw ze względu na zły stan techniczny budynku. Ostatecznie w roku 1800 kaplica została rozebrana. W tym okresie na terenie Barbarki powstał również cmentarz, który sąsiadował bezpośrednio z kaplicą. W XVIII i XIX wieku pojawiają się wzmianki o cudownym źródle, którego dokładna lokalizacja nie jest dziś znana. Historyk Waldemar Rozynkowski sugeruje, że mogło ono znajdować się w pobliżu dawnej kaplicy, co tylko dodaje temu miejscu tajemniczości. Przed rokiem 1820 powstała nowa kaplica, do której trafiły dzwony z kościoła świętego Wawrzyńca w Toruniu. Jednak już w 1829 roku stan techniczny tego obiektu oceniono jako zły. 6 lat później proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny zwrócił się do władz miasta z prośbą o pomoc w renowacji zarówno kaplicy, jak i cmentarza. W 1839 roku Heinrich Tilke uzyskał prawo do dzierżawy dóbr młyńskich. Tilke podjął się odbudowy podupadłej kaplicy oraz ożywienia kultu świętej Barbary w Toruniu. Po uzyskaniu zezwolenia od władz miasta 18 kwietnia 1842 roku rozpoczęto budowę nowej kaplicy, która została ukończona jeszcze w tym samym roku. Dnia 2 marca 1850 roku Toruń utracił zwierzchnictwo nad Barbarką, która stała się własnością prywatną w granicach gminy Mokre. Miasto odzyskało kontrolę nad tym terenem dopiero pod koniec XIX wieku. Od tego czasu Barbarka została zalesiona i na przełomie XIX i XX wieku zyskała nowe oblicze jako miejsce rekreacji i wypoczynku, ciesząc się dużą popularnością wśród Torunian. W czerwcu 1925 roku polskie koleje państwowe w Gdańsku umożliwiły zatrzymywanie się pociągów na przystanku Barbarka w niedzielę i święta, a także uruchomiły pociąg motorowy na trasie Toruń-Mokre-Pigrza. W tym samym roku powstała Grota Świętej Barbary, a 25 maja 1933 roku odsłonięto pomnik Dzieci Polskie Matce Polski w Toruniu. Barbarka była również świadkiem tragicznych wydarzeń podczas II wojny światowej. W 1939 roku stała się miejscem masowych mordów dokonanych przez Niemców na polskiej ludności. Egzekucje trwały od 28 października do prawdopodobnie 6 grudnia 1939 roku. W 1944 roku Niemcy powrócili, by odkopać masowe mogiły i spalić zwłoki. 24 września 1945 roku przeprowadzono oględziny miejsca zbrodni, a 19 października 1946 roku rozpoczęto prace ekshumacyjne. Szacuje się, że zamordowano około 600 Polaków, z których większość pozostała anonimowa. Dopiero 28 października 2009 roku odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary tych tragicznych wydarzeń, oddając hołd pomordowanym Polakom. Dziś Barbarka to nie tylko miejsce pamięci, ale także przestrzeń edukacji i spotkań z naturą. Przy ulicy Przysieckiej 13 mieści się budynek dawnej leśniczówki, który obecnie jest siedzibą szkoły leśnej. To właśnie tutaj młodzi mieszkańcy Torunia i okolic mogą poznawać tajniki przyrody, uczestniczyć w warsztatach i rozwijać swoją pasję do ekologii. Barbarka to miejsce, w którym historia splata się z teraźniejszością. Przeszłość pełna tajemnic, religijnego kultu i tragicznych wydarzeń sprawia, że każdy spacer po tych terenach ma wyjątkowy charakter. To przestrzeń, która uczy szacunku do historii i przyrody, przypominając, jak ważne są pamięć i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto, dużo dobrego.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapać.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra.
3: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu? Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja